Obieca Hiszpanii oraz Gran Logia Simbólica de Venezuela, Wielka Loża Symboliczna Wenezueli. Dziś Wielka Żeńska Loża Francji liczy około 11,5 tysiąca członkiń pracujących w 360 lożach rozsianych po całym świecie.

Thank you.

0: refuse to buy the Berlin Wall.
1: Has been dislocated.

Bandera! Ich stehe auf Bieren. Ich stehe auf Chemie.

Einstürzen! Einstürzen! In die Luft springen!

Just get out there!

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

Tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo.

się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto i dopiero wtedy się skończy.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

człowiek w sobie rozpięty łysiny. Ważką spał. Zbor bo stisko pies. Mam sen swobodny zarys od gumna pile. Bez kule mam prawicę i tyraną wiec.

Zasuwałeś już do rozmyty się, rozszyry, rozpłętowy chary. I ogień smok, i z nas był was już go. Pianko nasze, i sence na rozary. Zobaczmy to, co widzimy.

palmo pestoso.

世界是。

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Właściciel tego domu przez dekadę odmawiał sprzedaży swojej nieruchomości rządowi i odmówił przyjęcia odszkodowania za jego wyburzenie. Sytuacja miała miejsce, jak w wielu takich przypadkach, w Chinach. Parterowy dom zawiera 40-metrowe mieszkanie i znajduje się w wykopie pośrodku czteropasmowego połączenia komunikacyjnego. Właścicielka, znana pod nazwiskiem Liang, powiedziała, że nie zgodziła się na przeprowadzkę, ponieważ rząd nie zaoferował jej nieruchomości zastępczej w idealnej lokalizacji. Pani Liang jest jedyną osobą z łącznie 47 gospodarstw domowych i 7 firm, które nadal tam mieszkają. Władze twierdziły, że zaoferowały mieszkańcom wiele różnych miejsc zamieszkania, a także system rekompensat pieniężnych, ale ona odrzuciła je wszystkie. Kobieta stała się kimś w rodzaju celebryty, a ludzie gromadzą się koło jej domu, aby robić sobie zdjęcia. Inżynierowie powiedzieli, że posiadłość Liang jest całkiem bezpieczna w przejściu podziemnym, jednak przedstawiciele rządu wciąż z nią rozmawiają i próbują namówić ją do przeprowadzki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Timor Wschodni. To jeden z najmłodszych krajów na świecie. Uzyskał niepodległość dopiero w 2002 roku i jest pierwszym suwerennym państwem powstałym w XXI wieku. Region ten przez wiele lat znajdował się pod panowaniem portugalskim, a później indonezyjskim. Jednak europejskie wpływy widoczne są do dziś, dlatego łatwo dogadać się tam po portugalsku. Przez wiele lat Timor Wschodni był miejscem walk o władzę i kontrolę nad zasobami naturalnymi, dlatego dziś to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. PKB per capita w 2022 roku wynosiło zaledwie 1790 dolarów, to 10-krotnie mniejszy wynik niż w Polsce. Przekłada się to m.in. na brak infrastruktury czy inwestycji zagranicznych, a także małą ilość turystów. Warto jednak odwiedzić ten kraj dla pięknych krajobrazów, jak plaże i rafy koralowe, które można podziwiać podczas nurkowania. W niektórych wioskach do dziś praktykowane są walki kogutów, ale tej atrakcji nie polecam.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Poranny zew w Radiu Odzew, 17 września. To 261 dzień w roku. Do końca pozostaje 105 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Cherubin, Dargosław, Dezyderiusz, Drogosław, Dziebor, Franciszek, Gordian, Hildegarda, Justyn, Justyna, Kolumba, Lambert, Lamberta, Makry, Narcyz, Piotr, Robert, Sokrates, Szczęsna, Szczęsny, Teodora, Walerian, Zygmunt i Zygmunta. Wszystkiego najlepszego. W Angolii świętują rocznicę urodzin prezydenta Neto, to tamtejszy jakiś bohater, a na Białorusi mają Dzień Jedności Narodowej. To święto obowiązuje od 2021 roku, no i życzymy im, żeby się tak zjednoczyli, żeby się wyzwolili.
2: Ale zanim to nastąpi, to posłuchajmy sobie hymnu Angolii.

I powracamy. Poranny zew w Radiu Odzew. Co takiego wydarzyło się 17 września w naszym kraju? W 1931 roku w Stoczni Gdynia odbyło się wodowanie pierwszej samodzielnie zaprojektowanej i wykonanej jednostki stalowej motorówki Samarytanka. Znakomite, jak to brzmiały wtedy te nazwy takie. Teraz to wszystko takie zangielszczone. Wtedy Samarytanka, Zorza, Tęcza, to były nazwy. W 1939 roku o 3 w nocy zastępca komisarza ludowego spraw zagranicznych ZSSR Władimir Patiomkin przedstawił ambasadorowi Polski Grzybowskiemu notę zawierającą niezgodne z prawem oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego, ucieczce rządu polskiego, konieczności ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnie tereny polskie Ukraińców i Białorusinów oraz uwalnianiu ludu polskiego od wojny. W konsekwencji ZSSR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską, w tym traktat ryski z 21 roku i pakt o nieagresji z 32 roku, za nieobowiązujące zawarte z nieistniejącym państwem. Równocześnie rozpoczęła się zbrojna agresja na Polskę Związku Radzieckiego. Zawsze mieliśmy szczęście do sąsiadów. Jak nie z lewa, to z prawa. No i tak teraz też jest. W roku 1993 prochy generała Władysława Sikorskiego zostały przewiezione z Wielkiej Brytanii i złożone na Wawelu. Chichotem historii jest to, że leżą obok siebie dwaj najwięksi antagoniści, Sikorski i Piłsudski, tylko że Piłsudskiemu się to miejsce tam należy. Sikorski, no nie wiem tak do końca. Moim zdaniem to on się układał z Ruskimi. I to nie było dobre. Wiedział o tym Anders, dlatego wyprowadził te wojska ze Związku. W roku 2007 odbyła się premiera filmu wojennego Kateń w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ostatnie 20 minut tego filmu jest wbijające w fotel. Kto nie widział, niech zobaczy. Słuchamy następujących utworów. Na łódce w Oslo i grupa Kult, potem Inwazja i taki miks czechowski Biała Zlanek, potem grupa Bunkier i utwór Generała, na koniec The Casket Chronicle i utwór Katyń.

nich nigdy po nie się nie schylam. One mi lecą z nieba, ja otwieram plecak i jak napełnię go, to się zawijam. Ta piosenka nie jest napisana dla pieniędzy, rozumiesz? Choć lubię takie piosenki, lubię kwit, lubię szmal, lubię hajs, lubię dużo

I przechodzimy teraz do światowych rocznic związanych z 17 września. W 1908 roku zginął amerykański oficer Thomas Selfridge, pierwsza śmiertelna ofiara wypadku lotniczego. W roku 1925 meksykańska malarka Frida Kahlo została ciężko ranna w wypadku komunikacyjnym w mieście Meksyk. Ta kontuzja doskwierała jej już do końca życia. No i nie wiem. Przekora nakazuje powiedzieć, że dzięki temu zrobiła tyle fajnych obrazów. Licho wie. W roku 1954 w Londynie została wydana powieść Williama Goldinga Władca Much. W roku 1983 Vanessa Williams została pierwszą czarnoskórą Miss USA. Śmieszne, w Stanach wszystko jest pierwsze. Dalej, cały czas. Pierwszy czarnoskóry prezydent. Pierwsza kobieta w kosmosie. Amerykanka. Wszystko jest pierwsze. A w roku 2009 Amerykanie zrezygnowali z budowy elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach. I to jest zasługa Baracka Obamy. Tego nieudacznika, o którym mówiłem, który dostał Nagrodę Nobla, nie zasiądłszy jeszcze nie ogrzawszy jeszcze dobrze prezydenckiego fotela, już miał Nagrodę Nobla. To jakaś paranoja. Posłuchajmy sobie kilku utworów. Wypadek po pracy, grupa Rebeliant, potem Frida Kahlo i taka armia artystów. Sumra, Jacob Martinez, Antelo, Manuel Gutierrez Iglesias, Lar Legido. Potem Mucha nie siadaj, Wonky One, następnie Miss America i J. Cole, na koniec Tarcza i grupa Varieté.

No to i mnie w to graj. Murawa łata świata, szmat murawo łata taj. I na nic pitu pitu, tu i straty taty. Miast szukać

all my fellow.

Witam, witam, Władysław Bałtycki. Poranny zew cały czas jeszcze trwa. Przechodzimy teraz do takich szybkich rzeczy. Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta dzisiaj przypada. Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. Powinny być kraje, które są wyłączone ze świętowania tego dnia, między innymi Polska, aczkolwiek wiem, że wielu fanów country jest i tego kompletnie nie potrafię zrozumieć. Jak jeszcze jestem w stanie, nie, disco polo też nie jestem w stanie zrozumieć. No i mamy Światowy Dzień Sybiraka. Posłuchajmy w takim razie trzech utworów. Patient Number 9 i Ozzy Osbourne z towarzyszeniem Jeffa Becka, potem Blur i Country House, a na koniec Diaframa w utworze Siberia.

Poranny zew dalej. 17 września w 1952 roku w Hermosa Beach w Kalifornii urodził się Kid Morris, amerykański wokalista i jeden z założycieli zespołu Black Flag. Po odejściu w roku 1979 założył zespół Circle Jerks, z którym występuje do dziś. Z przerwami w latach 89-94 i 96-2001. W roku 1965 w Waszyngtonie w USA urodził się Guy Picciotto, amerykański muzyk rockowy, najbardziej znany jako członek zespołu Fugazi, którym pełnił rolę wokalisty i gitarzysty. A w roku 1969 w Braintree w Anglii urodził się Keith Flint, wokalista grupy Prodigy. Zmarł niestety śmiercią samobójczą w marcu 2019 roku. Słuchamy następujących utworów: Wild in the Streets, grupa Circle Jerks, potem Waiting Room i Fugazi, na koniec Smack My Bitch Up i Prodigy.

17 września mamy dzisiaj, data taka kojarząca się, no tak, 1 września kojarzy się z napaścią Niemiec i Słowaków, bo mało kto o tym mówi, na nasz kraj, no a 17 września kojarzy się ze smutną rocznicą napaści ruskich na nasz kraj. A, no ale cóż, w roku 1981, 17 września, urodził się Jonathan Radke, amerykański gitarzysta, członek zespołu Kill Hanna. W roku 1982 przełomowy podwójny album Pink Floyd grupy The Wall trafia na duży ekran jako pełnometrażowy musical. Niewielu spodziewało się, że obszerny album koncepcyjny zostanie przekształcony w film fabularny, ale celuloidowa współpraca zespołu z reżyserem Alanem Parkerem i animatorem Geraldem Scarfem staje się niespodziewanym hitem kasowym i kultowym klasykiem. W roku 1999 matka Eminema, Debbie Mathers-Briggs, składa pozew przeciwko swojemu synowi, twierdząc, że jego zarzuty w prasie i dokumentach, że była nieodpowiednią matką, zrujnowały jej życie, ponieważ nie może już znaleźć pracy ani linii kredytowej. Przecież ona nie ma napisane na czole, że jest matką Eminema. Przynajmniej nie miała. Więc już nie opowiada takiej sytuacji. W swojej piosence My Name Is Eminem rapuje. Właśnie dowiedziałem się, że moja mama robi więcej narkotyków niż ja. Sprawa kończy się ugodą na kwotę 25 tysięcy dolarów. Ciekawe, jak ta pani te pieniążki wykorzystała. W roku 1991 wokalista MC5 Rob Tyner ma atak serca na podjeździe swojego domu w Berkeley w stanie Michigan i umiera w wieku 46 lat. Słuchamy następujących utworów Lips Like Morphine i Kill Hanna, potem Another Brick in the Wall Part 2 Pink Floyd, potem My Name Is i Eminem i na koniec Looking at You i MC5.

Poranny Zew, Władysław Bałtycki, 17 września. To moja ulubiona dzisiejsza notka, a mianowicie w 1978 roku teledysk do singla Queen Bicycle Race był kręcony na stadionie Wimbledonu w Wimbledonie w Wielkiej Brytanii, no i został nakręcony. Występowało w nim 65 nagich, profesjonalnych modelek ścigających się po torze stadionu na rowerach wypożyczonych na cały dzień z jednej firmy. I ta firma wynajmująca rzekomo zażądała zapłaty za wszystkie siodełka, gdy dowiedziała się, jak ich rowery były używane. No, trzeba było powiedzieć, że panie były świeżo po kąpieli, jaki był problem. Tak na marginesie, to zaraz pójdę na YouTube'a i znajdę ten teledysk. To sobie zerknę, co tam się w ogóle działo. W roku 1970 urodził się Vin Rock z grupy Naughty by Nature. Urodził się jako Vincent Brown, a urodził się w East Orange w stanie New Jersey. W roku 1959 z kolei urodził się Will Gregory, klawiszowiec, kompozytor i producent muzyczny, członek duetu Goldfrapp. Słuchamy po kolei Bicycle Race, grupa Queen, OPP i Naughty by Nature, a na koniec Oh La La i duet Goldfrapp.

I tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca naszej dzisiejszej audycji. Poranny Zew, ta audycja się nazywa, a ja jestem Władek Bałtycki. I teraz wygłoszę wam trzy rzeczy do pamięci. 17 września w 1996 roku zmarł Maciej Grzeszczyk, pseudonim Kurdupel, wokalista zespołu Cela numer 3. Zmarł w wieku 28 lat. W roku 1996 także została znaleziona bomba w urzędzie sortującym w południowym Londynie. Bomba była adresowana do islandzkiej wokalistki Björk. Policja w Miami powiadomiła pocztę po znalezieniu ciała Ricardo Lopeza, który nagrał wideo, na którym robi bombę, a następnie popełnia samobójstwo. No, ziemia nie jednego świra nosi. W roku 1967 The Doors zostali wykluczeni z The Ed Sullivan Show po tym, jak Jim Morrison złamał umowę z producentem owego show. Morrison powiedział przed występem, że nie zaśpiewa słów Girl, we couldn't get much higher, czyli w dowolnym tłumaczeniu, że nie będziemy mieć większego odlotu z piosenki Light My Fire, ale i tak to zrobił. The Doors wykonali również swój nowy single People Are Strange. Myślę, że Jim Morrison specjalnie nie ubolewał nad tym. Poza tym ten Ed Sullivan to straszny sztywniak był, Jezu. Słuchamy trzech utworów na koniec dzisiejszego dnia. Kwiaty i grupa Cela numer 3, potem Army of Me i Björk, a na koniec Light My Fire i grupa The Doors. Ja się żegnam z wami i słyszymy się jutro.

się z nimi łączy. Powiedz nie, trudnym układom. Powiedz nie, czy jesteś jednym z nich.

Państwo mają jeszcze na coś ochotę? No dobra.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Oto instrukcja na pewnym automacie z maskotkami. Dwa sposoby na zdobycie nagrody. Pierwszy tradycyjny, 1 dolar jedna próba. Drugi, 20 dolarów 20 prób. I tutaj najlepsze. Właściciel informuje, że jeśli w ciągu tych 20 prób nie uda się wam nic wyłowić, pazury zyskają super mocny uchwyt, a wy będziecie mogli grać, dopóki nie zdobędziecie nagrody. Tak, właściciel automatu wprost przyznaje, że maszyna jest zbyt słaba, abyście mogli uczciwie wygrać i uda się wam to dopiero, kiedy zapłacicie 20 dolarów. Innymi słowy, tak zwana łapa szczęścia to nic innego jak zwykły automat sprzedający. Automat, który sprzedaje wam maskotki za 4 razy więcej niż są warte.

a, a, a.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program Na Żywo. Dziś mam zamiar zaprezentować płytę zatytułowaną Unleashed in the East. Płyta wydana 21 września w 1979 roku, a nagrana 10 i 15 lutego tegoż roku. A zespół, który tą płytę nagrał, to Judas Priest. To pierwszy ich koncertowy album, wydany przez wytwórnię Columbia Records. Został nagrany na żywo w ciągu dwóch nocy w Tokio podczas trasy Hell Bent for Leather. Po wydaniu Unleashed stał się najlepiej sprzedającym albumem zespołu do tego momentu, docierając do US Top 100 i UK Top 10. Ostatecznie album stał się jednym z pięciu albumów Judas Priest, które uzyskały certyfikat platynowej płyty RIAA. Jest to pierwszy album Priestów wyprodukowany przez Toma Eloma, który pozostał u steru przez następną dekadę, a także ostatni album z udziałem perkusisty Lesa Binksa. W jakim stopniu album był rzeczywiście nagrany na żywo, pozostaje kwestią sporną, a niektórzy słuchacze nadali mu przydomek Unleashed in the Studio. Lata później, po odejściu z Priestów, Rob Halford zauważył w różnych wywiadach, że muzyka rzeczywiście była nagrana na żywo, ale jego wokal został zniszczony w oryginalnym nagraniu i później zdubbingowany w warunkach studyjnych przypominający koncert. Reedycja płyty z 2001 roku zawierała cztery utwory bonusowe, które wcześniej znajdowały się na siedmiocalowym krążku bonusowym dołączonym do oryginalnego japońskiego wydania winylowego z 1979 roku. Trzy z nich pochodziły z ówczesnego albumu Killing Machine, wydanego w Stanach pod tytułem Hell Bent for Leather, który nie był dobrze reprezentowany na pierwotnym wydaniu Delivering the Goods i Starbreaker. Były dostępne wyłącznie na japońskim wydaniu, chociaż pierwszy z nich znalazł się na stronie B 12-calowego krążka Living After Midnight, wydanego w marcu 80 roku. Gazeta The Globe and Mail zauważyła, że ten absurdalny album pełen bombastycznych dźwięków został nagrany na żywo w Japonii i można w nim usłyszeć każdy niuans 120-decybelowego rocka odbijającego się od czaszek publiczności. Niezbyt to oryginalne. Płyta została nagrana w składzie Rob Halford wokal, K.K. Downing gitary, Glenn Tipton gitary, Ian Hill bass, Les Binks perkusja. A oto utwory, które znajdują się na płycie. Exciter, Running Wild, Sinner, The Ripper, The Green, Manalishi with the Two-Pronged Crown, Diamonds and Rust, Victim of Changes, Genocide i Tyrant. Życzę miłego odbioru. Przed nami Judas Priest, płyta Unleashed in the East, rok 1979.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Oczekiwana długość życia. Światowy rekord długości życia, 122 lata, należy do Jean Clément, francuski zmarłej w 1997 roku. Druga najstarsza osoba na świecie zmarła w 1999 w wieku 119 lat. Od tamtej pory żadnemu człowiekowi nie udało się przekroczyć granicy 117 lat. Jak pisze Wacław Smil, w 1850 roku średnia oczekiwana długość życia, liczona łącznie dla kobiet i mężczyzn, wynosiła około 40 lat w większości krajów Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Od tamtej pory mogliśmy obserwować imponujący, niemal idealnie liniowy wzrost tej wartości, który sprawił, że obecnie jest ona niemal dwukrotnie wyższa. We wszystkich społeczeństwach kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Pomimo tego, że w drugiej połowie XX wieku długość życia w zamożnych krajach wydłużała się o 34 dni rocznie, to wszystko wskazuje na to, że tendencja ta będzie musiała zniknąć. Niektórzy liczą na to, że naukowcom uda się zatrzymać proces starzenia, choć dla mnie perspektywa nieśmiertelnych bogaczy jest raczej scenariuszem rodem z horroru. Na koniec jeszcze dodam, że jeśli wasi przodkowie dożyli setki, niekoniecznie czeka was to samo. Szacowana odziedziczalność długości życia nie jest szczególnie wysoka i wynosi od 15 do 30%.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Inteligentne lustra. Już w 2018 roku Smart Mirrors wygenerowało sprzedaż na rynku północnoamerykańskim na poziomie ponad $610 milionów. Do 2026 wartość ma wzrosnąć do prawie $1,3 miliarda. Wyposażone w ekran pod spodem inteligentne lustra są w stanie dodać tekst, obraz i informacje wideo do konwencjonalnego odbicia lustrzanego. Ta funkcja wykracza daleko poza wyświetlenie daty, godziny i pogody. AI mają pomóc użytkownikowi w podejmowaniu decyzji. Oprócz kwestii stroju obejmuje to również stosowanie kosmetyków, aspekty zdrowotne i programy sportowe. Aby to zadziałało, zintegrowane oprogramowanie analizuje ruchy i twarze użytkowników, a następnie dostarcza odpowiednie informacje cyfrowe. Sprytnymi urządzeniami można łatwo sterować za pomocą ekranu dotykowego, gestów, rozpoznawania głosu lub tabletu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Paliwo z alg. Ponieważ algi zwykle składają się z wielu różnych związków, mogą być wykorzystywane jako biopaliwo w różnych procesach. Ogólnie dziedzinę paliw z alg można podzielić na cztery kategorie: biodiesel, biogaz, bioetanol oraz biowodór. W porównaniu z innymi paliwami ta alternatywa ma tę zaletę, że plon podczas uprawy jest znacznie wyższy. Na przykład produktywność mikroalg przewyższa wydajność rzepaku 15-krotnie. Jako zaletę wymienia się również fakt, że kultury alg wychwytują i utrwalają emisję CO2. Pozytywne jest też to, że uprawa alg nie wymaga gruntów ornych, jednak zapotrzebowanie na miejsce, energię i koszty operacyjne są bardzo wysokie. Mimo to wiele korporacji w nie inwestuje.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ukrzyżowanie było jednym z najbardziej okrutnych sposobów egzekucji stosowanych przez Rzymian i stosowano je głównie wobec niewolników, przestępców i buntowników. W 2021 roku archeolodzy odkryli pierwszy w Wielkiej Brytanii przykład rzymskiego ukrzyżowania w małej wiosce w hrabstwie Cambridgeshire. Odkrycie to pochodzi z nieznanej wcześniej osady rzymskiej. Odkryty cmentarz, na którym pochowano 40 dorosłych i 5 dzieci, datuje się na 3-4 wiek naszej ery. Badania specjalistów od kości z Uniwersytetu w Cambridge wykazały, że gwóźdź był w kości wbity na tyle głęboko, że odkryto

0: Jeżeli dobrze policzyłem, to jest was 8, a zespół nazywa się 12. Skąd ta nazwa?
1: Wbrew pozorom nie ma to nic wspólnego ze stanem osobowym zespołu. Po prostu jesteśmy żołnierzami 12. Dywizji Zmechanizowanej imienia Armii Ludowej w Szczecinie. Jesteśmy zespołem estradowym tej dywizji.
2: Każdy z nas interesuje się inną muzyką. Część starała się zaczynać od muzyki poważnej. Czasami się nam to przydaje na próbach, wiadomo. I staramy się to wpleść po prostu w nasz program. Każdy swoje dodatki tutaj właśnie demonstruje. Powstaje po prostu wspólny program.
1: Dwunastka istnieje już dosyć długo.
0: To znaczy?
1: No prawie ponad 7 lat.
2: Tak.
1: My jesteśmy w wojsku, niektórzy z nas są półtora roku i zdążyliśmy zaśpiewać w Gubinie drugie miejsce w ogólnopolskim przeglądzie zespołów amatorskich estradowych Wojska Polskiego z utworem, z rock-operą napisaną przez naszego już teraz byłego szefa, kapitana Andrzeja Kolendo. I to był nasz najważniejszy ostatni sukces.
0: A najbliższe plany to?
1: No to przygotowanie do eliminacji do Kołobrzegu.
3: O matko ziemio, która kołyszesz do snu spadający liść. Świętej pamięci Rock Stafford, bohater czasu pokoju. Antony Warwick zginął w hańbie. Wielebny Morgan, Albert MacGregor, O'Hara.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Prawy i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Barry Adamson. W 2007 roku ogłoszono, że magazyn reaktywuje się na trasę koncertową w 2008 roku. Adamson był członkiem tego samego zespołu, który nagrał Second Hand Daylight z wyjątkiem zmarłego Johna McCoacha, którego zastąpił Noko, członek misji Apollo 440. Jednak od tego czasu Adamson wycofał się z dalszych reaktywacji magazyn, a także i z nowych nagrań. 27 sierpnia w 2010 roku Adamson udostępnił utwór Rag and Bone do pobrania w wersji cyfrowej oraz na 12-calowej płycie winylowej. W 2011 roku Adamson zadebiutował jako reżyser filmu Terapeuta, do którego skomponował także muzykę. 30 stycznia w 2012 roku wydał swój album studyjny I Will Set You Free. Adamson współpracował z Nickiem Cave'em i zespołem Bad Seeds przy ich albumie w 2013 roku Push the Sky Away, grając na basie w dwóch utworach. Zespołem koncertował również grając na perkusji i klawiszach, zastępując chorego Thomasa Widlera. W 2016 roku Adamson wydał album Nowhere to Run, któremu towarzyszył album ze zdjęciami wykonanymi przez Adamsona w Stanach Zjednoczonych podczas trasy koncertowej z Nickiem Cave'em. W 2018 roku wydał album Memento Mori, świętując 40. rocznicę swojej kariery muzycznej, po którym odbył się koncert w Union Chapel w Londynie. Nagranie z tego koncertu ukazało się na płytach winylowych i kompaktowych. Dziś posłuchamy płyty z roku 1999, The Murky World of Barry Adamson. Oto spis utworów: The Man with the Golden Arm, Jazz Devil, The Big Bamboozle, What It Means, The Vibes Ain't Nothing But The Vibes, Mitch and Andy, The Snowball Effect, Can't Get Loose, 007 A Fantasy Bond Team, Something Wicked This Way Comes, Walk the Last Mile i na koniec Saturn in the Summertime. Barry Adamson, a ja zapraszam jutro na kolejny odcinek Artysty Tygodnia. Mówił Jarosław Prawy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Rottweiler to rasa psów wykorzystywana dawniej do pilnowania obozów rzymskich w podbitej przez Rzymian Germanii. Psy te pilnowały bydła stanowiącego zapasy żywieniowe legionów oraz ciągnęły ciężkie zaprzęgi z żywnością i amunicją. W średniowieczu rzeźnicy używali rottweilerów do pędzenia bydła, ciągnięcia wózków z towarami i ochrony gospodarstwa. Wzorzec opisuje rottweilera jako psa średniego do dużego wzrostu, średniej wagi. Jest on harmonijnie zbudowany, przysadzisty i potężny. Sprawia wrażenie silnego, wytrzymałego i zwinnego. Psy te mają silny charakter i lubią dominować. Z tego też względu ich właściciel powinien być konsekwentny i zdecydowany, bo tylko w takiej sytuacji będzie w stanie zapanować nad psem. Rasa ta jest bardzo terytorialna, dlatego też przywiązuje się do domowników. Świadczy to, że nie stanowi dla nich zagrożenia pod warunkiem, że jest dobrze traktowany. Szybko się przywiązuje, jest wierny i lojalny wobec swoich właścicieli i stara się ich chronić. Rottweiler z natury jest psem obronnym i agresywnym wobec intruzów. Według wzorca jest to pies o zrównoważonej psychice, wymagający odpowiedniego i konsekwentnego podejścia. W rękach osoby brutalnej i niezrównoważonej Rottweiler staje się nieprzewidywalny i może stanowić zagrożenie dla otoczenia.

Sygnalizatory Bluetooth. Możesz pomyśleć, że Bluetooth to nic innego jak prosty i łatwy sposób na podłączenie telefonu do samochodu lub podłączenie słuchawek bezprzewodowych do różnych urządzeń. Jednak w ostatnich latach Bluetooth znacznie się rozwinął i teraz osiągnął punkt, w którym wiele sklepów, firm i samorządów korzysta z nowego typu technologii sygnalizatorów Bluetooth, która może zmienić świat, jaki teraz znamy. Historia rozpoczęła się w zeszłym roku na popularnym kanale YouTube'owym poświęconym prawdziwym przestępstwom, znanym jako Tynot True Crime Mysteries. W filmie YouTuber wyjaśnił, w jaki sposób te sygnalizatory są używane na całym świecie, szczególnie w USA i Chinach, do śledzenia każdego naszego ruchu i wysyłania tych informacji do korporacji, które bez Twojej wiedzy budują tajny profil o Tobie. Podobnie dzieje się, gdy sklepy spożywcze śledzą kupowane przedmioty, a następnie wysyłają polecenia na podstawie Twoich najpopularniejszych zakupów. Cytując film, Tynot zapowiedział: jeśli masz telefon z Bluetooth, sygnalizator wykryje Twój telefon i zarejestruje jego osobiste numery identyfikacyjne. To powiąże Twój telefon z Tobą i informuje sklep, że to właśnie Ty. Połączenie dołoży wszelkich starań, aby zbierać dane o Tobie, rejestrować informacje o tym, jakie aplikacje są zainstalowane na telefonie, a w niektórych przypadkach tworzyć spersonalizowany profil, który może nawet zawierać Twoje imię, nazwisko i adres. Informacje te są przekazywane do sklepu i rejestrowane w ogromnej bazie danych zawierających informacje o kupujących. Gdy te sygnalizatory połączą się z Twoim urządzeniem, mogą śledzić, ile czasu spędzasz w sklepie. Mogą nawet stworzyć wirtualną mapę, aby określić, w jaki sposób się po nim poruszasz, katalogując Twoje unikalne nawyki i przygotowując informacje i schematy marketingowe osobistych preferencji zakupowych. Na przykład idziesz rzędem makaronów i serów. Lampa ostrzegawcza automatycznie wykryje, kiedy zbliżasz się do przejścia i będzie wiedzieć, kiedy wchodzisz do przejścia. Następnie sygnalizator może zostać podłączony i rejestrować, ile czasu spędzasz w przejściu. Załóżmy, że idziesz do sklepu 3 razy w ciągu 2 tygodni, ale nigdy nie kupujesz makaronu i sera. Przy 4 wejściu do sklepu możesz po prostu otrzymać powiadomienie na swój telefon, że właśnie otrzymałeś kupon na makaron i ser. Dlatego podczas następnej wizyty prawdopodobnie go zakupisz. Jeśli Tynot ma rację, może to stanowić poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa w przyszłości. Ten rodzaj technologii istnieje od wielu lat, ale nadal rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jeśli programy są już teraz tak precyzyjne, wyobraź sobie, jak mogą funkcjonować za 5 czy 10 lat.

gdzieś w trakcie. Zgubiłem dziką naturę w zgodzie z samym sobą. Na bok odstawiłem

Kocham Madonny, zakochuję się w dziwkach. Gina swego szukam.

wypełniam pustkę mailem, SMS-em, pustka już pełna. W barze Eureka życie mi przecieka.

jakaś opuszczona przy barze się dziwi. Samotna wariatka, byle głupek, z brzydkich kobiet szydzi. A w gazetach napisali, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

po co są tramwaje? Zapewne nie zastanawialiście się nigdy nad tym zjawiskiem, klnąc na niepunktualność i czekając na ów tramwaj, albo wciskając się do lub wyciskając z jego gęstych czeluści. A tramwaje mają dla każdego miasta kolosalne znaczenie. Bez tramwajów nasze miasto wprawdzie mogłoby funkcjonować, ale zapewniam was, nie za długo. Takie Tokio na przykład. Niby Japończycy mali spryciarze, a takiej prostej rzeczy nie wiedzą, ale po kolei. Otóż tramwaje działają jako olbrzymi wentylator i są częścią składową wielkiego systemu klimatyzacyjnego miasta. Szybki ruch w wąskich kanionach ulic powoduje zawirowania powietrza zwane dalej wiatrem, który jest konieczny ze względu na spaliny autobusów, o czym zresztą za chwilę. Wyładowania na przewodach trakcyjnych mają na celu produkcję ozonu niezbędnego do odświeżania powietrza. Często też tramwaje zatrzymują się na przystankach i wachlują, czyli rozgarniają specjalnymi do tego celu skrzydłami zaskorupiałe w tym miejscu powietrze. A autobusy? Również trzeba na to spojrzeć głębiej, aby dostrzec, jak ważną i niezbędną rolę spełniają w życiu naszego miasta. Otóż działają na zasadzie termostatu i są w zasadzie tam, gdzie w danym momencie być powinny i ogrzewają powietrze. Ludzie, próbując jakoś sklasyfikować i oswoić to zjawisko, powymyślali tak zwane rozkłady jazdy i bardzo się złoszczą, jeżeli ich przewidywania w tychże się nie sprawdzają. Jest to zupełnie irracjonalne, bo to tak jakby się gniewać na pogodę, że nie stosuje się do wytycznych w prognozie. Natomiast produkt uboczny ogrzewania, spaliny, jest rozganiany i rozwiewany przez tramwaje. Tak więc widzicie, że MPK, czas rozszyfrować ten skrót, Miejskie Przedsiębiorstwo Klimatyzacyjne, jest organizacją najwyższej użyteczności. Tworem trochę dla nas tajemniczym poprzez niezrozumienie wszystkich zjawisk, ale absolutnie samowystarczalnym. My jesteśmy tylko pasożytami wykorzystującymi konstrukcję owych urządzeń grzewczo-wiatrowych i pewną określoność tras. A teraz wyobraźcie sobie skalę przedsięwzięcia pod tytułem Polska Klimatyzacja Państwowa. Te długie urządzenia grzewczo-wiejne przemierzające setki kilometrów naszego kraju.

fusy. Spośród wielu wróżek, ich plusów i minusów, była wróżka, co biegle wróżyła swaj fusów. Bardzo sobie ceniłem ten rodzaj przepowiedni. Usta wieszczbą zajęte, nie gadały bredni.

Stajenka. Raz krowa Marianna śpiewała hosanna, a ciele jej wtórowało. Myśl miała kaleką święcone dać mleko, lecz jej się nie udało. Aż w całej oborze wołano: o Boże, zatkajcie tą głupią krowinę! I Bóg ich wysłuchał. Świętego pchnął ducha, święconą dał wołowinę.

opowieści z ciemnych korytarzy.

La Voilante, mojej wróżce. Przedtem stawał na tyle daleko, by nie przekraczać magicznej granicy, za którą portierzy i ochroniarze tego świata robią się zaniepokojeni. Po przekroczeniu której podchodzą leniwym krokiem i patrząc z obrzydzeniem, każą odejść. Podchodzą rozluźnieni, bo nie stanowi zagrożenia. Psuje tylko estetykę. Nie pasuje do złoceń, purpury, do eleganckich futer i blasku biżuterii. A można i go bezkarnie uderzyć. Niektórzy robili sobie nawet z tego rozrywkę. Był kloszardem już od wielu lat i nie przekraczałby tej magicznej granicy, gdyby nie La Voilante. Teraz już się nie bał i o dziwo wprawdzie nadal umiał szybko zniknąć, ale też i dotychczasową granicę przekraczał w niewyobrażalnie bezczelny sposób. I nikt go nie dotknął. Teraz stał wyprostowany i patrzył w oczy przepięknych kobiet. Patrzył na ich skrzące kolie, ażurowo przykrywające śmiałe dekolty, na diademy w fantazyjnych fryzurach, na pierścienie czy bransolety brzęczące na wiotkich przegubach i delikatnych dłoniach. I uśmiechał się. Z pobłażaniem, wyrozumiale, z wyższością. Gniewne i zdumione spojrzenia mężczyzn gasił pogardą. Czy stać by ich było na to, co jego? A później znikał. Szedł przez miasto spokojnie, jak właściciel wielkiej plantacji między rzędami kukurydzy czy innej trzciny, patrząc na wszystkie dobra i luksusy tego świata, mimochodem dotykając Rolls-Royce'a i jednym spojrzeniem gasząc warkot psa w uniformie szofera. Taką dawało to siłę. Nie miał o tym pojęcia aż do tego płomiennego wieczoru, aż do tego pożaru. Pożaru, w którym bez śladu popiołu spłonęły wszystkie brylanty najbardziej ekskluzywnego jubilera w Paryżu, łącznie z La Voilante. Największym, najdroższym, najpiękniejszym brylantem na świecie. Tak mówiły oficjalne wersje. Oparzenia goiły się długo, ale warto było. Teraz, stojąc w zapuszczonym kwartale parszywej dzielnicy, był w stanie z jednego zabłąkanego okruszka neonowych świateł wypuścić całą eksplozję tęczy we wszystkie strony świata. A później całował namiętnie, acz z szacunkiem, zawijał w brudną chustkę i, będąc panem tego świata, pobłażał wszelkim fanaberiom bogaczy.

biały koń. Od pewnego czasu chodziła po okolicy ni to plotka, ni to groza. Ludziom w ich szarym życiu potrzeba było choć odrobiny ekscytacji. A cóż się do tego lepiej nadaje niż egzotyczna plotka, czy jakaś miejska legenda, no choćby małomiasteczkowa? Okolica drżała. Rozognione emocjami powtarzane słowa rosły wykładniczo, zwielokrotniając się za każdym powtórzeniem. Jak zwykle byli tacy, którzy zarzekali się, że widzieli, gówno tam widzieli. Po prostu ludziom brakowało sensacji. Życie, które prowadzili, wydawało im się nudną egzystencją i wymyślali sobie baśniowe elementy, później wmawiając jeden drugiemu do tego stopnia, że sami zaczynają w to wierzyć. No bo proszę was, jak można wierzyć w taką bzdurę, że zawsze przy pełni księżyca, po całej okolicy, po błąkach i polach, po pustych dróżkach i drogach galopuje przepiękny biały koń? Kobiety wzdychały tęsknie, szepcząc sobie na ucho, czerwieniąc się i chichocząc. Mężczyźni opowiadali z zachwytem o jego wielkości, szybkości i takie tam poetyckie bajendy, jak to pędzi w swym szale, błyskając okiem z rozwianą grzywą, taki nieujarzmiony i dziki. Śmiałem się z tych gadek i pukałem w czoło, ale zbiorowa histeria zataczała coraz szersze kręgi. Coraz więcej poważnych skądinąd, sceptycznych i ostrożnych w sądach ludzi zaklinało się na wszystkie świętości. Organizowali grupy i czaili się po nocach, by go choć raz zobaczyć. Co i raz któraś z grup wracała, oczadziała ze szczęścia, paplając nieskładnie jeden przez drugiego. Życie całej okolicy zaczęło toczyć się od pełni do pełni. Długo nie dawałem ponieść się w fali zbiorowej histerii, ale zobaczyłem, że nawet już nie dyskutują o danej kwestii w kategoriach prawdy, a mój sceptycyzm traktują wyrozumiale i z pobłażeniem, jak ci, którzy dostąpili, więc wybaczają niedowiarkom. W końcu pomyślałem sobie, ach, niech tam. Zobaczę i ja. Obalę ten ich idiotyczny mit, tą zbiorową autosugestię czy histerię. Byłem przytomny i sceptyczny. Nie było jakiejś reguły, konkretnych miejsc, w których pokazywał się najczęściej. Mógł być wszędzie i nieraz zdarzało się, że widziały go dwie, a nawet trzy grupy w odległych od siebie miejscach. Czasem mogło się zdawać, że lubi takie popisy i specjalnie stara się zaspokoić swoją publikę. Mój dom stał na uboczu. Zaraz za nim była rozległa, pagórkowata łąka, zagajnik i pole. I tak przeplatany aż hen. Noc była piękna. Księżyc lśnił hipnotycznie. Wciągnąłem rześkie powietrze. Opadłem na cztery nogi i ruszyłem galopem, czując jak wiatr targa mnie za grzywę.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Slumsy Dharavi, Mumbai. 700 tysięcy mieszkańców na powierzchni 2 km². To najstarsze, największe i najlepiej zorganizowane slumsy w Bombaju, uchodzące za największe w Indiach i prawdopodobnie również w całej Azji. Zlokalizowane w pobliżu bogatej dzielnicy Bandra i wytwórni filmowej Bollywood. Znajdują się tu liczne małe prowizoryczne fabryki, które zajmują się recyklingiem zwożonych tu z różnych regionów śmieci, garncarstwem, wytwarzaniem mydła, wyrobów ze skóry. Znajdują się tu nawet piekarnie. Niektórzy twierdzą, że gdyby nie Dharavi, Mumbai utonąłby w śmieciach. Oczywiście jednym z największych problemów slumsów są warunki sanitarne. Większość mieszkańców nie ma dostępu do toalet i korzysta z darmowych toalet publicznych, gdzie na jedną toaletę przypada kilkaset osób. Z tego powodu swoje potrzeby mieszkańcy załatwiają często do lokalnej rzeki. Do rzeki wrzucane są również także wszystkie inne śmieci. Jednak wszyscy mieszkańcy, mimo różnorodności kulturowej czy religijnej, traktują się jako jedną wielką rodzinę. Być może to poczucie wspólnoty pozwala im przetrwać trudne chwile. Na terenie nieco ponad 2 km² mieszka tutaj według różnych szacunków od 700 tysięcy do nawet miliona ludzi, co czyni ten obszar jednym z najgęściej zaludnionych na naszej planecie. Początki istnienia Dharavi sięgają 1882 roku, kiedy to Brytyjczycy zaczęli wydalać ludność lokalną ze swojej centralnej części miasta, znajdującej się głębiej na półwyspie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Łatwo zapomnieć, że Szwajcaria posiada armię. Przecież nie bierze zbytnio udziału w żadnych działaniach wojennych. Kraj ten pozostaje względnie neutralny od 1815. A jeśli przymkniemy oko na II wojnę światową, to okazuje się, że kraj ten praktycznie nie uczestniczył w żadnym konflikcie. Szwajcaria dysponuje 150 tysiącami żołnierzy i ponad 150 samolotami bojowymi. Może wydawać się, że nie są to porażające liczby, należy jednak pamiętać, że personel jest przygotowany do walki w samych Alpach. O ile w twoich szeregach nie ma mistrzów biatlonu, to szwajcarska armia na pewno przychytrzy cię podczas manewru, spinania się czy zjeżdżania po górskich stokach. Nie uda ci się również zaskoczyć śpiących wojaków. Członkowie armii legalnie mogą posiadać broń, nawet w domu. Co ważniejsze, Szwajcaria nigdy nie musiała korzystać z usług swoich żołnierzy. Słynna neutralność kraju zakłada, że wszystkie państwa otaczające go są sojusznikami. Najeźdźcy musieliby stawić czoła takim potęgom jak Francja, Niemcy czy Liechtenstein.

Christmas blast.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja zmienia otaczający nas świat często na lepsze. Rozwój sztucznej inteligencji spowodował, że w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych kreacji i urządzeń. Wydaje się, że nasze smartfony mają teraz własne umysły i są w stanie dokładnie zrozumieć, co mówimy i przekazywać nam informacje w czasie rzeczywistym, prawie tak, jakby mówiły tym samym językiem co my, i też w pewnym sensie tak właśnie jest. Niezależnie od tego, czy chcemy sprawdzić godzinę, pogodę, czy chcemy wiedzieć, jak zakończył się mecz naszej ulubionej drużyny, smartfony są w stanie nas zrozumieć, przetwarzać informacje, przeszukiwać sieć i wykonywać wiele innych czynności bez naszej ingerencji. Mając to wszystko na uwadze, wyobraź sobie, co można zrobić w ciągu zaledwie kilku lat, ponieważ wydaje się, że ta technologia robi postępy niemalże każdego dnia. Uważa się, że w przyszłości sztuczna inteligencja przewyższy nawet nasze ludzkie rozumienie, a ludzie być może staną się przestarzali. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie mieć pojedynczą maszynę lub program sztucznej inteligencji, który jest podłączony do praktycznie każdego człowieka na całym świecie i jest w stanie dokładnie przewidzieć, co może on zrobić dalej, poznać jego aktualną lokalizację i wiele innych. Zrozum, że twój telefon robi to już teraz. Na przykład, kiedy ostatni raz otworzyłeś telefon, a on bez pytania zasugerował, którą trasę należy wybrać, aby dostać się do pracy. Kiedy ostatnio wszedłeś do lokalnego supermarketu i zauważyłeś, że twój telefon sugeruje otwarcie aplikacji dla tego konkretnego lokalu? Wyobraź sobie, że program sztucznej inteligencji byłby w stanie zebrać wszystkie te informacje od wszystkich na świecie i wykorzystać je do dokładnego przewidywania, co każdy człowiek może zrobić dalej. Następnie wyobraź sobie, co gdy ten program dostanie się w niepowołane ręce. To może oznaczać katastrofę dla całej ludzkości. Choć może to brzmieć jak science fiction lub jakiś dziwny horror, programy takie jak ten są już tworzone i wykorzystywane przez firmy i rządy na całym świecie. To wydaje się być naprawdę przerażające, jaką przyszłość może nam przynieść właśnie taka sztuczna inteligencja.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program przedstawiający nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę This Mirror Waits a Tone. To ósmy album studyjny amerykańskiego zespołu rockowego Interpol. Został wydany przez Partisan Records 28 sierpnia tego roku i jest pierwszym wydawnictwem zespołu od wydanego w 22 roku albumu The Other Side of Make Believe. Album został wyprodukowany przez Andrew Wyatta, a miksem zajął się Dave Friedman. Album został nagrany w studiu Wyatta w Nowym Jorku, co oznaczało, że po raz pierwszy od dekady zespół nagrywał w swoim rodzinnym stanie. Po ogłoszeniu albumu ujawniono, że Brandon Curtis i Brad True, wieloletni klawiszowicz i basista zespołu, zostali dodani do składu jako oficjalni członkowie, choć tylko ten drugi

przyczynił się do albumu, podczas gdy Wyatt grał na wszystkich klawiszach i syntezatorach. Okładka albumu jest dziełem amerykańskiej artystki Eddie Wagenknecht, która obecnie jest częścią stałej kolekcji Whitney Museum of American Art. Nazwa utworu tytułowego została opisana jako wyłaniająca się z improwizowanego procesu wokalnego Paula Banksa, gdzie melodie i frazy rozwijają się jednocześnie. Tematy refleksji, percepcji i napięcia emocjonalnego powtarzają się w całym albumie. Album jest pierwszym albumem zespołu wydanym przez Partisan Records. 9 czerwca 1926 roku Interpol ogłosił premierę albumu wraz z podwójnym singlem This Mirror Weighs a Ton, See Out Loud. Zamówienia przedpremierowe na edycję cyfrową i fizyczną były dostępne tego samego dnia. Drugi singiel albumu z Iron City został wydany w lipcu 1926 roku. Magazyn Any Decent Music przyznał albumowi średnią uważaną ocenę wynoszącą 7,8 na 10 na podstawie 19 ocen krytyków. Według serwisu Metacritic album otrzymał powszechne uznanie na podstawie średniej uważanej oceny wynoszącej 83 na 100 na podstawie 18 ocen krytyków. Zespół nagrał płytę w składzie Paul Banks, wokal wspierający, gitara, fortepian, Samuel Fajerino, perkusja, instrumenty perkusyjne, Daniel Kessler, gitara, wokal, pianino, Brad Trow, gitara basowa, wokal wspierający. Dodatkowi muzycy Andrew Wyatt, Juliet Sager Banks, Dead Illet i Gunnar Olsen. Oto utwory, które za chwilę usłyszymy. This Mirror Weighs a Ton, See Out Loud, Iron City, Wounded Soldier, Wings on Fire, Ever the Actor, So Rides the Reindeer, Darling Tots, Wake Up, Enemy, Bird and the Serpent i na koniec Sudden. Interpol, rok 2026, The Mirror Weighs a Ton.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie w kolejnej audycji Bez Znieczulenia. Dziś znów nadaję z Egiptu, podobnie jak tydzień temu, gdzie staram się nie robić nic poza tym, że wygrzewam się w słońcu i kąpię w Morzu Czerwonym, podziwiając przepiękne w tym rejonie rafy koralowe. Ładuję baterię, żeby móc wrócić do koncertowego trybu życia. Tym bardziej, że urlop powoli dobiega końca, więc nie będę czasu tracić na gadanie, bo trzeba wracać do Krakowa, gdzie już jutro organizuję koncert, na który serdecznie Was zapraszam. W krakowskim warsztacie zagrają trzy kapele. The Corpse, który promował będzie m.in. swoją ostatnią płytę The New World or Dead, wydaną przez moje Hardcore Tattoo Records, oraz Casted i Nic Śmiesznego. I na początek posłuchamy wspomnianej już wcześniej ostatniej płyty The Corpse, The New World or Dead.

To było The Corpse, a teraz Kastet i ich ostatnia wydana płyta z 2019 roku, Baśnie Tysiąca i Jednej Trasy. Przypominam, że zespół Kastet już jutro zagra w krakowskim warsztacie. Słuchajcie, pastujcie swoje Nike, żeby już jutro stawić się pod sceną.

To był kastet i płyta baśnie Tysiąca i jednej trasy. Jeszcze raz przypominam, że już jutro organizuję w krakowskim warsztacie koncert, gdzie zagra kastet, The Corpse i Nic Śmiesznego. I na koniec kawałek tejże ostatniej kapeli, Nic Śmiesznego, numer Obrazy z ostatniej płyty Nihil Novi, wydanej również przez moje Hardcore Tattoo Records. Zapraszam do słuchania, tymczasem ja się z Wami żegnam, lecę na plażę po raz ostatni wygrzać w słońcu swoje kości. Słuchajcie, mamy tutaj prawie 30 stopni, więc aż nie chce mi się myśleć, że jutro w Krakowie będzie pewnie minus. W każdym bądź razie będzie minus, ale w warsztacie na pewno będzie gorąco, także widzimy się. Do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki. Elizabeth przyrządziła na kolację pieczone żeberka z nadzieniem z selera, które zjadły w kuchni. Zapomniałam prawie, jak smakuje domowe jedzenie, powiedziała Laura. Odżywiam się tylko awokado i alfalfą. Sądząc po tym, jak wyglądasz, chyba ci to służy. Dziękuję, ale czasami wolałabym talerz przyrządzonej przez panią Patryk szynki w czerwonym sosie. Oczywiście z kluseczkami i czekoladowy pieróg na deser. Elizabeth odchyliła się do tyłu na krześle i uśmiechnęła. Daj spokój, Lauro. Jesteś dziewczyną z Hollywood. Wydaje mi się, że zawsze nią byłaś. Jak wypadły testy? Dokładniej rzecz biorąc, zdjęcia próbne. Chcę zobaczyć, czy pokocha cię obiektyw, dziecinko. Chyba dobrze. Jeśli dostanę tę rolę, to będzie największa, jaką kiedykolwiek zagrałam. Nareszcie mam do powiedzenia kilka sensownych kwestii zamiast życzy pan sobie martini albo och, dziękuję panu, panie Frobisher, co stanowiło łączną sumę moich dwóch pierwszych ról. Elizabeth roześmiała się. Chcesz jeszcze trochę wina? Może papierosa? Obawiam się, że nie mam ani jednego czekoladowego pieroga. Powinnam chyba kupić szarlotkę. Nie dla mnie. Nigdy nie jadam deserów, wyłącznie o nich marzę. Powinnaś zobaczyć niektóre z tych dziewczyn, które przesiadują u Schwaba. Nie uwierzyłabyś, jakie chude. Nalały sobie po następnym kieliszku. Odchyliły się do tyłu i paląc papierosy siedziały przez jakiś czas w milczeniu. Elizabeth czuła, że dzięki przyjazdowi Laury pogrzeb ojca stanie się łatwiejszy do zniesienia. Myśląc o siostrze, uświadomiła sobie, że w dzieciństwie była o nią wściekle zazdrosna, chociaż jednocześnie wobec niej bardzo opiekuńcza. Nadal wiedziała, że powinna się nią opiekować, ponieważ jest starsza, ale zazdrość zniknęła i było to zaskakująco wyzwalające i przyjemne uczucie. Nie jestem całkiem pewna, ale wydaje mi się, że widziałam znowu Peggy.

0: oznajmiła nagle ni z gruszki, ni z pietruszki Laura. Elizabeth wlepiła w nią wzrok. Laura doszła do wniosku, że jej siostra jest chyba zbyt chuda. Kiedy to było? Zapytała Elizabeth, puszczając kłąb dymu. Na dzień przed zdjęciami próbnymi. Dokładniej rzecz biorąc w nocy. Usłyszałam czyjś szept na podwórku obok sypialni. Wyjrzałam przez okno i byłam przekonana, że to Peggy. To znaczy dziewczynka, która wygląda jak Peggy. Ale nią nie jest. Jednak kiedy się do niej zbliżyłam, okazało się, że to wcale nie Peggy, ani nawet ta podobna do niej dziewczynka, ale jakiś kształt. Co to znaczy jakiś kształt? Po prostu kształt pomiędzy liśćmi palmy, pnączami i ścianą. W gruncie rzeczy nic tam nie było. Przypominało to, jak ty to nazywasz, optyczną iluzję. Jednak nią nie było, bo słyszałam jej szept. Elizabeth przez dłuższy czas się zastanawiała. Powiedziałam ci, jak zginął pan Patryk? Tak. Ale to nie wszystko. Ojciec również widział niby Peggy. Widział ją kilka razy. Nie wiem, co o niej myślał. Nie potrafił mi tego przekazać, poruszając oczyma. To jedyna rzecz, jaką był w stanie robić. Ale polecił mi opublikowaną w jego wydawnictwie książkę zatytułowaną Ludzka wyobraźnia i przeczytałam tam, że wyobraźnia żyje po naszej śmierci. Cała reszta umiera, ale wyobraźnia nie, ponieważ jest czymś, co nigdy nie istniało, nie oblekło się w realne kształty i dlatego pozostaje realne, jak Oz i Narnia. Laura wypiła duży łyk wina. Nie bardzo rozumiem, powiedziała. Elizabeth zrobiła zakłopotaną minę. Prawdę mówiąc, ja też. W każdym razie niezupełnie, ale ojciec powiedział, żebym porozmawiała z autorem, a on mieszka w okolicy. Może powinnyśmy go odwiedzić, teraz, kiedy tu jesteś. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, zaprotestowała Laura. Chcę po prostu pobyć trochę w spokoju i pożegnać godnie ojca. Poczekaj, powiedziała Elizabeth. Wyszła z kuchni, wróciła po chwili z książką Milesa Moritona i otworzyła ją tak, żeby siostra mogła przyjrzeć się fotografii autora. Hej, powiedziała podnosząc brwi Laura. Może rzeczywiście masz rację? Później, kiedy siedziały przy kominku w pokoju słonecznym, Elizabeth opowiedziała Laurze o wszystkim, co zdarzyło się tej nocy, kiedy zginął Dan Patrick. Laura wysłuchała całej opowieści, w ogóle nie przerywając. I Elizabeth nie miała wątpliwości, że siostra jej uwierzyła. To jakaś siła, prawda? Zapytała Laura. Coś nadprzyrodzonego. Pan Banzam też był cały zamrożony. Rozpadł się na kawałki. Cokolwiek zdarzyło się Danowi Patrickowi, to musiała być ta sama rzecz. I Dickowi Braithwaite'owi, wtrąciła Elizabeth najdelikatniej jak mogła. Laura posłała jej słaby, nieokreślony uśmiech. Tak. I biednemu Dickowi Braithwaite'owi. Nigdy mi o tym nie opowiadałaś, bo nie ma tu nic do opowiadania. Chcesz znać prawdę? On był zboczony, a ja próżna. Naprawdę ci to zrobił? Laura kiwnęła głową. Oczywiście, że zrobił. Zrobił wszystko, co potrafisz sobie wyobrazić i jeszcze parę rzeczy poza tym. Kłopot polegał na tym, że całkiem mi się to wtedy podobało. Czułam się niegrzeczna, wyjątkowa i podekscytowana. Wiedziałam, że nie powinnam tego robić, ale im bardziej było to niegrzeczne, tym bardziej mi się podobało. Przerwała i spojrzała na ogień. W jej oczach tańczyły bliźniacze ogniki. Najstraszniejsze było to, że wcale go nie żałowałam, kiedy powiedzieli, że nie żyje. Nie czułam w ogóle nic. Może powinnam być wściekła, sama nie wiem. Może powinnam pójść i napluć na jego grób. Nie wiem. Wykorzystał mnie, pozbawił mnie niewinności, ale to dziwne. Wydaje mi się, że wzięłam od niego o wiele więcej, niż on wziął ode mnie. Taki właśnie jest człowiek w tym wieku. Jest chciwy wszystkiego. Oczekuje, że świat stanie przed nim otworem i przez krótką chwilę tak się dzieje. Wszystko to mnie przeraża, powiedziała Elizabeth. Dlaczego? Te ataki mrozu, śmierć Dicka Braithwaite'a, żeby zamarznąć na śmierć w środku czerwca, a potem Dan Patrick. Nie mogę naprawdę uwierzyć, że to Peggy. A jednak to musi być Peggy, prawda? Ona nas strzeże, ochrania i zamraża każdego, kto jej się nie spodoba. Naprawdę w to wierzysz? Zapytała Laura, opierając się o poduszki. Nie wiem, ale Kto potrafi zamrozić ludzi przez sam pocałunek? Nie masz chyba na myśli królowej śniegu. Pocałunek był zimniejszy od lodu, dotarł prosto do serca, które już i tak na pół zlodowaciało. Było mu tak, jakby miał umrzeć. Ale to przecież jest tylko baśń. Wiem. I o to właśnie chodzi. To była ulubiona baśń Peggy. I jeżeli wyobraźnia Peggy żyje po jej śmierci, wtedy wszystko to żyje także. Gerda, Kai, Laponka, Finka, płatki śniegu i sny. Laura wpatrywała się bez słowa w ogień. Za oknami sypał coraz gęstszy śnieg, jakby chciało je uciszyć, nie zważając na nic samo niebo. A na korcie tenisowym stała postać w białej letniej sukience z triumfalnym uśmiechem, który zmroziłby Laurę i Elizabeth do szpiku kości, gdyby tylko mogły go zobaczyć. Za Marbledale skręciły w lewo i ruszyły pod górkę między pokrytymi śniegiem drzewami. Samochód ślizgał się po lodzie, ale Elizabeth zmieniła bieg na dwójkę, opony złapały na wierzchnię i udało jej się wjechać na sam szczyt wzniesienia. Dzień był bardzo jasny i słoneczny. Tak jasny, że Elizabeth musiała założyć słoneczne okulary. Pożyczyła należącego do pana Tłomieja starego Studebakera Championa, przemalowanego ręcznie na straszliwą, trawiastą zieleń. W samochodzie nie działało ogrzewanie i obie dziewczyny włożyły palta, rękawiczki i wełniane czapki. Na szczycie wzniesienia skręciły ostro w prawo, a potem zjechały po śniegu w dół i znowu pod górkę. Za zbudowaną z otoczaków zaporą retencyjną wznosił się w tym miejscu nad drogą niewielki drewniany dom z rzeźbioną misternie werandą i rzeźbionymi misternie okiennicami. Na skrzynce na listy widniało nazwisko Morton. Zza rogu domu wybiegł czarny labrador i zaczął szczekać na nie, kiedy ruszyły ścieżką do frontowych drzwi. — Zamknij się, piesku — powiedziała Laura. Pies przestał szczekać, obrócił się i zniknął za węgłem. — Zawsze wiedziałam, że masz podejście do zwierząt — zauważyła Elizabeth. Pies zaalarmował najwyraźniej właściciela, ponieważ drzwi otwarły się i zobaczyły za nimi Milesa Mortona, o wiele starszego niż na fotografii, z siwymi kosmykami włosów, podkrążonymi oczyma i palcami poplamionymi nikotyną. Miał na sobie workowate spodnie z zielonego sztruksu i flanelową koszulę w zieloną kratę. — Wchodźcie! — zawołał. — Nie wiedziałem, czy dacie radę wjechać na górę. Wstrząsnęły śnieg z butów i weszły do środka. W domu panował bałagan. W sieni poniewierały się książki i papiery. Ani jeden obraz nie wisiał prosto, ale było przynajmniej ciepło. W kominku trzaskał ogień i, sądząc po zapachu, pan Morton zaparzył właśnie kawę. Elizabeth i Laura powiesiły palta i poprzekładały trochę papierów, żeby móc usiąść na obitej welurem starej brązowej kanapie. Miles przenosił książki z jednego końca pokoju na drugi, a potem kładł je w tym samym miejscu, co przedtem. Domyślacie się chyba, że nie jestem przyzwyczajony do odwiedzin. Macie może ochotę napić się kawy? Pochodzi z Bazylei w Szwajcarii. Tę samą kawę pije Carl Jung. Przyjedzie pan na pogrzeb? Zapytała Elizabeth. O tak, będę zaszczycony. Taki człowiek jak pani ojciec zdarza się raz na milion. Inteligentny, wrażliwy. Nigdy nie spotkałem kogoś o tak różnorodnych zainteresowaniach. Interesowało go wszystko, potwierdziła Elizabeth. Chyba dlatego nigdy nie dorobił się majątku. Nigdy nie opublikował dwóch książek z tej samej dziedziny. W jednym miesiącu to było wędkarstwo, w innym grecka poezja, w jeszcze innym położnictwo albo produkcja sera. Miles wziął ze stołu pomiętą paczkę kameli i poczęstował je. Tę książkę o ludzkiej wyobraźni napisałem przed ponad 10 laty. Dziwię się, że wasz ojciec w ogóle ją sobie przypomniał. Miał powód, żeby ją sobie przypomnieć. Zaczął doznawać wrażeń, które przekonały go, że to, co pan napisał, to prawda. Co to było? Wizyty, powiedziała Laura. Ma pani na myśli? Złożyła mu kilka razy wizytę nasza nieżyjąca już siostra Peggy, która w wieku 5 lat utonęła w przydomowym basenie, powiedziała Elizabeth. Czy pojawiała się we własnej postaci? Zapytał Miles, któremu najwyraźniej zaparło dech z wrażenia. Elizabeth pokręciła głową. Naszym zdaniem pojawiła się jako Gerda z Królowej Śniegu. To była jedna z jej ulubionych baśni. Zawsze powtarzała, że chciałaby pojechać do Laponii i odwiedzić pałac Królowej Śniegu. Czy macie jakiś dowód, że rzeczywiście się pojawiła? Jakieś fotografie, jakieś zgubione przedmioty? Widziałyśmy ją na własne oczy. Nie raz, ale dziesiątki razy. Elizabeth opowiedziała mu o wielebnym Dicku Braithwaite'cie i Danny Patricku, a Laura opisała swoje doznania w Santa Monica i Hollywood. Miles siedział i słuchał, kopcąc papierosa, aż niedopałek sparzył mu usta. Nie ulega kwestii, że wizyty waszej siostry są bardzo podobne do innych, stwierdził w końcu. Jedną z najczęściej obserwowanych cech tych postaci jest zdolność do opuszczania miejsca zdarzenia poprzez przybranie innego kształtu, poprzez przemianę w coś innego. Nie rozpływają się po prostu w powietrzu, ale zmieniają się w szal, w kartkę i znikają dopiero w tej postaci. Interesujące jest także, że wasza siostra pojawia się jakby trochę niewyraźna. Nigdy nie wyobrażamy sobie fikcyjnych postaci dokładnie, z każdym pieprzykiem na podbródku. Takie właśnie niejasne wyobrażenie musiała mieć na temat Gerdy wasza Peggy. Z tego, co mówicie, wynika również, że w Kalifornii pojawia się mniej wyraźnie niż tu, na miejscu. Opowieść o Królowej Śniegu związana jest bowiem według Peggy z domem, w którym się wychowała. I tutaj jej wyobraźnia jest najsilniejsza. Co sprawia, że się ukazuje? Zapytała Laura. Czego według pana chce? Miles wzruszył ramionami. Nie wydaje mi się, żeby czegoś konkretnego chciała, w tym sensie, w jakim ludzie chcą pieniędzy, miłości albo przebaczenia. Wygląda na to, że traktuje was obie bardzo opiekuńczo, w gruncie rzeczy nadopiekuńczo. Czy nie taka jest właśnie Gerda w Królowej Śniegu? Zdecydowanie. Baśń opowiada o tym, jak wybrała się do Finlandii i Laponii, żeby ratować brata. W takim razie musicie się przyzwyczaić do myśli, że będzie was pilnować aż do końca życia. Potrafię zrozumieć, dlaczego zaatakowała wielebnego Braithwaite'a, powiedziała Elizabeth. Ale dlaczego zabiła Dana Patricka? Przyszedł tam, żeby mi pomóc, a nie skrzywdzić. Trudno powiedzieć. To mogło zależeć od tego, co działo się w jego umyśle. Nie bardzo rozumiem. Ujmę to w ten sposób. Wyimaginowane postaci potrafią widzieć inne wyimaginowane postaci, nawet jeśli są tworem wyobraźni żyjących ludzi. Dan Patrick mógł wyobrazić sobie, że robi z panią coś, czego nie pochwalała pani siostra. Dlatego go zabiła. Co mógł ze mną robić? Niech pani użyje wyobraźni, odparł raczej wymijająco Miles. Elizabeth odchyliła się do tyłu. Nigdy nie przyszło mi to do głowy, ale to oznaczałoby, że każdy mężczyzna, który uzna mnie za atrakcyjną, może znaleźć się w opałach. Zgadza się. Znajomość z panią może być bardzo niebezpieczna. Nigdy dotąd nie miałam żadnych kłopotów. Miała pani już jakichś chłopców? Oczywiście. Może wszyscy mieli szlachetne albo przynajmniej dobre intencje. Może Dan Patrick wyobraził sobie, że używa wobec pani przemocy. Trudno powiedzieć.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Naypyidaw, pusta stolica Birmy. Nowa stolica Birmy jest jedną z najbardziej tajemniczych stolic na świecie. Mało kto wie o jej istnieniu i nawet mieszkańcy tego azjatyckiego kraju nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zdecydowano się ją zbudować. Budowa miasta rozpoczęła się w 2002 roku w ścisłej tajemnicy przed innymi państwami i mieszkańcami kraju. Wyznaczono teren powierzchniowo 6 razy większy od Nowego Jorku. Założono, że ma się tu pomieścić wielomilionowa społeczność, która ma funkcjonować bez ścisku, jaki często panuje w ogromnych metropoliach. Ostatecznie jednak okazało się, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Ogromne, luksusowe hotele niczym z Las Vegas, lecz świecące pustkami. Przygotowane na gigantyczne korki 20-pasmowe autostrady, na których próżno szukać samochodów. Największe w całej Azji Południowo-Wschodniej zoo, odwiedzane głównie przez jego pracowników. Tak obecnie wygląda metropolia. Gdy już wybudowano większość ogromnych rezydencji, gigantycznych dróg i monstrualnych hoteli, przyszedł czas na przeniesienie stolicy. Miasto podzielone zostało na kilka stref, mieszkalną, hotelową czy rządową. Kolor dachów budynków świadczy o randze społecznej zamieszkałych w nich lokatorów. Obiekty z zielonymi dachami należą do ministrów rolnictwa, a niebieskie przyporządkowane są pracownikom Ministerstwa Zdrowia. Krawężniki świecących pustkami ulic pomalowane są na biało-czerwono, niczym na torze wyścigowym. Wszystko jest niewyobrażalnie wielkie. Ronda, budynki, bramy, pomniki. Ogromne hole luksusowych hoteli mienią się we wszechobecnym złocie i jedyne, czego im brakuje, to przyjeżdżających gości. Przystanki autobusowe, których pozazdrościłaby niejedna metropolia, stoją samotne i nie funkcjonują. Ale dlaczego w stolicy nikt nie chce mieszkać? Przyszłych mieszkańców odstraszają głównie wysokie ceny nieruchomości oraz paradoks, że stolica jest pusta, bo nikt nie chce w niej mieszkać, a nikt nie chce w niej mieszkać, bo jest pusta. Aktualnie stolica jest głównie atrakcją turystyczną oraz siedzibą rządu i różnych urzędów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Nie, kobieto! Nie, no po cholerę ty przytargałaś ten cały kram. Proszę cię, no przecież ty z tym nie pójdziesz ani na konferencję prasową, ani nie wejdziesz na scenę. No rzeczywiście możesz dziennikarzom pokazać złotą maskę, zostaw to. Coś powiedzieć o tym, bo przecież ta młodzież nawet nie wie, co to było. No, no może ten laur festiwalowy, ale to wszystko. Ta walizka, kiecek, po co? Błagam. Przecież ustaliłyśmy, w czym wychodzisz na scenę i w czym idziesz na konferencję. Siadaj.
2: Się stało. Mleko się wylało. Będziesz miała moje lata, to zrozumiesz, w czym rzecz.
1: Dobrze, dobrze.
2: Moja droga, aktor jest jak wielbłąd. Pokonuje przestrzeń sceniczną bardzo często, bez jedzenia i bez picia. No, powiedzmy z piciem jakoś sobie radzi. Ale tak jak każdy wielbłąd dźwiga swój garb, a na starość staje się dromaderem. Przybywa mu drugi garb. Niesie w nim latka, sukcesy, porażki, wspomnienia i coraz więcej rzeczy, które zastępują mu scenę. Bo zaczyna na niej bywać rzadziej. Czy ty zauważyłaś, że prawie nikt nie chce pisać sztuk dla starych aktorów, a zwłaszcza aktorek?
1: No, no, no to prawda. No ale ty nie możesz narzekać. Co sezon jakaś rola.
2: A, to nie są role, to są rulki. Rulki z rulki. Po tylu latach pracy w teatrze powinnaś umieć odróżnić królową Bonę od Bony, którą królowa posyła po nocnik dla następcy tronu. Te dwie role dzieli rów filipiński. To są upokorzenia dla aktorki z moim dorobkiem i moją pozycją zawodową. No, to znaczy niestety z byłą pozycją.
1: No nie, naprawdę nie masz powodów do narzekań. Pomyśl o swoich rówieśnicach, które...
2: Już dawno nie żyją.
1: Nie, żyją. Nieźle się trzymają.
2: Trzymają? Poręczy dla niepełnosprawnych. Tego one się trzymają.
1: Nie bądź taka zgryźliwa, no.
2: Ostatnio grałam jakąś zidiociałą babcię, która mimo sklerozy uparła się rozwiązywać krzyżówkę. I zadręczała pytaniami całą rodzinę. Na dodatek była głucha jak pi i nie słyszała podpowiedzi.
1: Co to?
2: Ty myślisz, że to jest zabawne? Słuchaj, no. Zwierzę domowe na 3 litery. 5 razy się pyta. 5 razy mówią jej, że kot. A ona na to, że płot jest na 4 litery.
1: Nie, no wiesz, to była tragedia. No raczej komedia.
2: Tak, dla kogo komedia? Dlatego komedia, dla mnie to tragedia. Ci, co mi podpowiadali, dostali po premierze kosze kwiatów. A ja? Ja dyżurną różyczkę.
1: A nie kłam, bo ode mnie dostałaś piękny bukiet. A na scenie mizdrzył się do ciebie sympatyczny przystojniaczek, który dźwigał storczyki wielkie jak słoneczniki. Wciskał ci swoją wizytówkę. A tak, widziałam. Nie rób z siebie męczennicy.
2: Ja nie robię z siebie męczennicy. Tego mi nie wmawiaj.

0: Ja się upominam o równe prawa wszystkich aktorów, bez względu na poglądy, wiek, płeć i orientację seksualną. Ja się upominam o godność aktora, a zwłaszcza aktorki.
1: A, nie rób z siebie teatralnej sufrażystki. Poglądy aktorowi nie są potrzebne, a nawet mogą mu zaszkodzić. Poglądy ma autor sztuki, a zwłaszcza reżyser.
0: O.
1: Ten pierwszy ma pogląd na świat, a ten drugi na temat swojego talentu. Tak, tak. A wiek? To jest jakiś problem, ale nie przesadzajmy. Solski, Sempoliński, Krukowski, no już nie mówię o Sophie Loren, prawda? No i nie mów, że w teatrze prześladują kogoś ze względu na płeć i orientację seksualną. Jak jesteśmy młodzi, to płeć i orientacja seksualna nikomu nie przeszkadzają. W wieku średnim są już, a czasem nawet pomagają. A wreszcie przychodzi taki wiek, moja droga, że nie mają żadnego znaczenia. A 90-letnia aktorka gra staruszka, a staruszek gra wiedźmę i nikt tego nie zauważa. Ani płci, ani orientacji, ani...
0: To ty uważasz, że po mnie nie widać już ani płci, ani orientacji. A ja cię zapewniam, że nadal mam płeć i orientację. I mogę ci powiedzieć, jako swojej starej, bardzo starej przyjaciółce, że nie dalej jak 2 dni temu w Spatifie klęczał przede mną sam Tomasz. Tak, koniecznie chciał mnie odwieźć do domu swoim nowym Audi i się zgodziłam. Ale spaliśmy osobno.
1: To aż do tego doszło?
0: Doszło. Ja spałam u siebie, a on w izbie wytrzeźwień. Bo romantyczny wieczór przerwała policja drogowa. Słodki Tomasz miał w wydychanym powietrzu prawie 3 promile alkoholu.
1: No, nie, wsiadłaś do samochodu, nie zauważyłaś, że Tomasz jest w stanie wskazującym na
0: swoje życie? No, ale oczywiście, że zauważyłam. Ale ja mężczyzn nie oceniam po wydychanym powietrzu. Ja go oceniam po tym, jak on mnie wdycha. Aha. A Sophie Loren, to ty mi oczu nie mydl. Był czas, w którym marzyłam, żeby wyglądać jak ona. Ale zapewniam cię, że dziś ona chciałaby wyglądać tak jak ja.
1: No dobrze, nie chcę być złośliwa, ale na ten przykład się nie powołuj. Bo nie jestem pewna, czy Sophie Loren o tobie słyszała. Ale jest faktem, że wiele kobiet w twoim wieku chciałoby wyglądać tak jak ty. A zwłaszcza chciałyby, żeby się do nich wdzięczyło takie ciacho, jak ten elegant ze storczykami.
0: Och, ty mi nawet o nim nie wspominaj. Niech się lepiej wdzięczy do innych.
1: No, czyżby to był jakiś oszust matrymonialny? Robił ci jakieś nieprzyzwoite propozycje?
0: No, żebyś wiedziała, że tak było.
1: O, nie, nie mów. Umieram z ciekawości. Słuchaj, no to co? Po małym konieczku. No tak.
0: Proszę. Otóż ten cham i zboczeniec zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Wręczył mi kwiaty, dał wizytówkę i zapytał, czy dam się zaprosić na kawę.
1: Dobrze. Tak. Dobra, opowiadaj i idź po szczegółach. Masz.
0: Dziękuję.
1: I co, zadzwonił?
0: No, zadzwonił.
1: O.
0: A jakże? Zaczął mi się przypominać, bo prawdę mówiąc, nie wpisał mi się w pamięć. Wiesz, jak to jest po premierze. Na drugi dzień człowiek nie pamięta, czym zagryzał i kto go odwiózł do domu. Chyba, że ten ktoś zostanie na śniadanie. No i ten facet bardzo grzecznie nawija, że najlepiej, jak on przyśle po mnie samochód i kierowca przywiezie mnie do siedziby jego firmy.
1: No pięknie, jak za dawnych lat.
0: I proszę cię, nie przerywaj, dobrze? Bo stracę wątek. Zaraz. No tak, więc tak, znalazłam gdzieś tę wizytówkę. No, teraz wszystko piszą po angielsku. Czytam jakiś management director, czy tam coś w tym rodzaju. Nie? W każdym razie dyrektor firmy Good Hearing, spółka z OO. Hearing. Z początku myślałam, że to jakiś handel śledziami, albo no nie wiem. Ale słuchaj, firma super. Gabinet full wypas.
1: Proszę.
0: On wychodzi, wita mnie w progu, elegancka sekretarka, Kawusia, koniaczek, no Wersal, mówi ci, po prostu Wersal. Meble piękne, sterylna czystość, Biurko to ci powiadam jak lotnisko. Skórzane fotele i szezląg.
1: Aha, on się zląkł.
0: Kto się zląkł?
1: No, powiedziałaś, że on się zląkł.
0: Kochana, ty chyba zaczynasz głuchnąć. Ja powiedziałam szezląg. Szezląg, rozumiesz? W gabinecie stał pod palmą szezląg, taka kanapa, leżanka, no czy dobrze, coś w tym rodzaju.
1: Dobrze, pięknie, pięknie. Już się zaczynam domyślać, co to za ziółko. I co, pewnie robił ci jakieś propozycje,
0: no to,
1: tak?
0: No, zaczął coś nawijać, że jego znana firma liczy na ścisłą, rozumiesz? Na ścisłą współpracę ze mną, że to przyniesie obopólne korzyści i tak dalej, i tak dalej. Zaczął mi koniaczku dolewać, rękę mnie chwycił, tak? No i w pewnym momencie oświadczył, zobaczy pani, że będzie nam ze sobą dobrze. Nam z panią, a pani z nami, rozumiesz? Z nami. Liczba mnoga.
1: Ciu, nieprawdopodobny seks grupowy. Słyszałam o tym, no jacyś biznesmeni szukają coraz mocniejszych wrażeń. No i co? No to tak chciał z tobą za pieniądze? No nie, no przecież to szczyt chamstwa. No czekaj, nie. Wiesz, przepraszam, ale w tej sytuacji nie wiem jak ty, ale ja muszę sobie dolać.
0: Tak, też mi dolej. Tylko to malutko.
1: Już.
0: No i proszę ciebie, on nagle wstał i powiada. Gdyby się pani zdecydowała, to możemy zacząć od razu z marszu. Jak to się mówi?
1: Z marszu, nieźle. Może od razu cały pluton. No, co to za język? No przecież szczyt chamstwa.
0: Słuchaj, więc on mówi tak. Więc gdyby się pani zdecydowała tak z marszu, to zaraz mogliśmy panią przygotować. I słuchaj. Zanim złapałam oddech, wezwał sekretarkę i ona przyniosła mi na tacy szklankę wody i niebieską pastylkę wielkości, złotówki.
1: Niebieską
0: Tak. Ja dosłownie za nie mówiłam. A ten typ ciągnie dalej. Po zadziałaniu środka, powiada, moglibyśmy rozpocząć rejestrowany dwiema kamerami zabieg farmakologicznego pobudzania.
1: Matko Boska, nic więcej nie musisz mi mówić, wiem wszystko. Wpadłaś w szpony porno biznesu.
0: No ale kto ci to powiedział? Jakiego porno biznesu? Jak mu wylałam na twarz tę wodę? Jak podeptałam tę niebieską pastylkę? Jak strzeliłam na odlew pysk? Pan na kolana zaczął błagać, żebym go wysłuchała.
1: Ja na twoim miejscu wezwałabym policję obyczajową.
0: No tak chciałam zrobić, ale on dosłownie leżał w drzwiach i błagał o wysłuchanie. Wpadła ta jego sekretarka, jakiś asystent, jakaś lekarka w białym fartuchu. I okazało się, że to jest firma zajmująca się, uważaj, leczeniem wad słuchu, rozumiesz?
1: Co?
0: Wad słuchu.
1: Przecież ty nie masz wady słuchu. Nie, nawet w niektórych sytuacjach to wręcz za dobrze słyszysz.
0: Dobrze? Ja słyszę bardzo dobrze. Ja mam słuch doskonały. Ale to jest skutek obsadzania mnie w tych rulkach srulkach, a szczególnie w rulkach głuchych staruszek. Tak. Facet się tłumaczył, że był na kilku przedstawieniach przedpremierowych, bo jest teatromanem. Zobaczył głuchą aktorkę i chciał upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Mnie zaproponować rolę w reklamie telewizyjnej, jego produktów. Produktów, rozumiesz? Aha. Tak się teraz mówi o wszystkim, nawet o sztukach teatralnych. A sobie chciał zapewnić rozgłos, bo w końcu nie każda aktorka z moją pozycją artystyczną i zawodową chce się popisywać w telewizji sztuczną szczęką lub aparatem słuchowym albo zasyfiałą wanną, którą do białości doprowadza sif, nomen omen.
1: No dobrze, ale to w końcu co on ci chciał zrobić? No już nic z tego nie rozumiem, Matko Boska. Co?
0: A to ty nie wiesz, jak się robi taką reklamę? Czy ty wiesz, co to jest good hearing, czy tam
1: to
0: znaczy po angielsku dobry słuch. Ty połykasz pastylkę, a oni kręcą film i lekarz cię pyta, czy teraz po tym leku lepiej słyszysz. A ty mówisz, że owszem, ale nie tak, jakbyś chciała. To lekarz mówi, że farmakologicznie można poprawić uszkodzony organ słuchu, ale tylko w pewnym stopniu. I że najlepszym sposobem jest aparat słuchowy najnowszej generacji, który jest niewidoczny, niepiszczący oraz selektywnie reagujący na dźwięki o różnym natężeniu.
1: No dobrze, ale skąd ty to wszystko wiesz?
0: No od tego grubianina. Chciał mnie odprowadzić, odwozić do domu. Odmówiłam. Odmówiłam. No ale wcisnął mi scenariusz tej reklamy. Ja panu życzę, rzuciłam mu w twarz, żeby pan miał taki słuch, jak ja mam. I taką sprawność fizyczną, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: A co miałaś na myśli, mówiąc i tak dalej?
0: No wiesz, temperament, tembr głosu, sylwetkę, wzrok, no i właśnie słuch, moja droga, słuch. Słuch, który jest ważny nie tylko na scenie, ale także w małżeństwie. Wiesz, jak to jest. On mówi do niej, a ona udaje, że nie słyszy. Gadaj sobie zdrów i na odwrót. No i zaczyna się wojna domowa. Albo każdy słyszy tylko to, co chce.
1: Tak, tak, wiem. To jest tak zwany słuch selektywny.
0: Właśnie. Dobra. Dość już o tym słuchu. Ty mi lepiej poradź, w czym ja mam iść na tę konferencję prasową. I co zrobić z tymi zdjęciami? Wystawić je tam w sali, czy nie? No popatrz, to wszystko jest jakieś takie czarno-białe.
1: Słuchaj, ja na twoim miejscu tych zdjęć nie wystawiała. Ty teraz dużo lepiej wyglądasz niż 10 lat temu.
0: Ile lat temu?
1: Mówiłam, że lepiej niż wtedy, kiedy ci robili te zdjęcia. I wtedy technika też była inna. Człowiek się poruszył, od razu jakieś takie zamazane zdjęcia.
0: Tak, ale na tych zdjęciach, moja droga, ja się nie poruszam. To chyba ślepy by zauważył. A ty uważasz, że ja źle wyglądam na tych fotografiach?
1: Nie, ja tego nie powiedziałam, ale teraz jesteś jakaś taka bardziej dojrzała, bardziej taka kobieca, no. A na tych zdjęciach wyglądasz jak taka siusiu majtka, jakaś taka chuda, taka wystraszona, taka... teraz się nie robi takich zdjęć,
0: no. Ale kochana...
1: I teraz byś sobie pewnie takich nie zrobiła.
0: No. Ale co ty wiesz o ówczesnej technice fotografowania? Czy ty wiesz, jakich my mieliśmy fotografów? Zobacz, jakie się kiedyś robiło zdjęcia. Proszę. O, te mi robił Borys. Mistrz. Spotkaliśmy się w Paryżu. Polski artysta, fotograf. Laureat medalu miasta Paryża. Proszę, zobacz. I co? I to są złe fotografie?
1: O, matko boska. No dobrze, nalej mi troszkę, nalej.
0: No, proszę.
1: To jedyna chyba, to wiesz, jednak do Playboya te zdjęcia. Ty sobie robiłaś takie zdjęcia?
0: Dobrze. Ty lepiej patrz na efekt pracy, a właściwie współpracy. Aktorka musi mieć świadomość, że nie ma kobiet idealnie pięknych. I dlatego powinna umieć we właściwym miejscu i w czasie zasłonić swoje niedoskonałości odkryciem swoich najlepszych atrybutów.
1: No dobrze, a co mówili na to twoi rodzice?
0: Nic. A co mieli mówić? Tatuś tylko się zdziwił, że potrafię robić szpagat.
1: Słuchaj, ale po co przyniosłaś aż tyle tych zdjęć?
0: No po to, żeby po konferencji prasowej je rozdać, opatrzeć autografem, no.
1: Te sprzed 10 lat? No dobrze, a może lepiej jednak rozdałabyś te aktualne z castingu do serialu Miłość trwa wiecznie?
0: Kotku, pozwól, że jednak ja sama zadecyduję, jakie zdjęcia mam rozdawać. Nie tylko miłość trwa wiecznie. Te zdjęcia są dowodem na to, że piękno też trwa wiecznie.
1: A, to chociaż tych ze szpagatem nie pokazuj, bo szpagat na pewno jednak nie trwa wiecznie.
0: A co ty się boisz zgorszyć? Przecież ja wyjątkowo na tym zdjęciu siedzę tyłem do obiektywu i na dodatek w czarnym trykocie i dlatego mogłam je pokazać tatusiowi. Dobrze. Lepiej przećwiczmy tę konferencję prasową. Bo ja mogę na scenie stanąć przed tysiącami widzów i nie wiem, co to trema. Ale konferencja prasowa to jest dla mnie stres, po którym czuję się jak zbity pies. Widzisz, zrymowałam. Zwłaszcza, że ci dziennikarze są teraz tacy agresywni, tacy bezczelni wręcz. Pytają o najintymniejsze sprawy. Wyciągają jakieś plotki, gonią za sensacją.
1: Dobrze, ale nie równy z tego problemu. Teraz wychodzi mnóstwo tytułów, prawie wszystkie piszą o tym samym, niestety.
0: No więc tak, żeby uniknąć tej całej nerwówki, postanowiłam zastosować metodę Charlesa de Gaulle'a.
1: No, ale nie, no przecież on był 3 razy wyższy od siebie, to jak?
0: A co ty tu mówisz? To nie chodzi o wzrost, tylko o sposób potraktowania dziennikarzy. Mhm. De Gaulle kazał sobie składać pytania przed konferencją, a potem odpowiadał tylko na te, które chciał. Albo na te, które było mu wygodniej.
1: Skąd u ciebie taka znajomość metod samego prezydenta Francji?
0: No, już w końcu byłam przez 12 lat żoną dostojnika. Nie był zbyt mądry, ale paru rzeczy mnie nauczył. A poza tym, bywaliśmy na różnych rautach, przyjęciach. No i 4 lata na placówce w Paryżu, w czasie, gdy prezydentem Francji był właśnie Charles de Gaulle. Musisz wiedzieć, że on bardzo długo żył.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie do 1970 roku.
0: A, ty stałaś się chodzącą encyklopedią. Brawo, brawo.
1: No dobrze, dobrze.
0: W każdym razie ten mój dostojnik rzucił mnie dla jakiejś trzęsidupki, takie tam tencereczki. I au revoir, madame. Słuchaj, włosy zaczął sobie wszczepiać. Gardło dał sobie podrzynać, żeby mu nie zwisało. Stosował jakieś odsysania tłuszczu, hormony. I padł jak wafel.
1: Zmarł przez tę trzęsidupkę? No nie, nigdy mi o tym nie mówiłaś.
0: No bo nie mówiłam, bo nie zmarł. Padł w tym sensie, że go wychuśtali z polityki. A jak go wychuśtali z polityki, to panienka wychuśtała go z mieszkania, które jej kupił.
1: No nie, no przecież za coś musieli go wychuśtać, nie?
0: Za brak wyobraźni, moja droga. Za brak wyobraźni. On myślał, że ma tylu prawdziwych przyjaciół, o ilu go podejrzewano. I o ilu sam się podejrzewał. A przyjaźń w polityce, kochana, to jest trampolina, z której się skacze na głęboką wodę. W jakimś momencie jednak okazuje się, że przyjaciół mają jedynie sukcesy i możliwości polityka. One są tą wodą, po której pływa polityk i jego klientela. Aż tu nagle woda wyschła, polityk skacze z trampoliny i waliłbym o dno. I do końca życia chodzi w mizernym gorseciku byłej sławy. No, ale starczy o polityce. Więc tak, poprosiłam redakcję, które zapowiedziały udział w konferencji, o przysłanie mi pytań celem przygotowania się do wyczerpujących odpowiedzi. I one przysłały mi, uważaj, 52,5 pytania.
1: Jak to pół pytania? No nie może być pół pytania.
0: No jak to nie? Może być. Bardzo proszę. O, proszę. Redaktor Kulisz z pisma Kulisy Powiatu, aha, pół pytanie brzmi. Jak pani to robi? 4 słowa. I wielokropek.
1: To co on miał na myśli?
0: Jak to co? To ty nie wiesz?
1: No ja się domyślam, ale... No dobrze, pomaluszku daj.
0: No tylko nie za dużo, starczy. No dobrze, dobrze, no ale jak już lejesz, to nalej mi chociaż tyle, co...
1: Wyjątkowo bezczelny facet. Ty mój walnij prosto z mostu. To jak ja to robię, to jest moja prywatna sprawa i nic panu do tego. No, przecież tego typu pytania nadają się do magla. No. Tu się odbywa konferencja prasowa.
0: No masz rację, z chamstwem trzeba walczyć. Ale powiedz mi, skąd się biorą tacy idioci w mediach?
1: Jak, ale po co zaraz używać słowa media? Pisemko ma nakład 50 sztuk, a stara się robić huk na całą okolicę. A jeżeli chodzi o idiotów, to jest na świecie niewielu, ale są tak sprytnie porozmieszczeni, że spotykamy ich na każdym kroku.
0: Kochana, ja już swoje wypiłam, a ty jeszcze nie, bo ty sobie nalewasz więcej.
1: O,
0: no, musisz mi zrekompensować.
1: Dobrze, dobrze.
0: Daj. Dzięki. Słuchaj, a jeżeli on nie miał na myśli tego, o co go podejrzewamy, to co będzie?
1: Nie, jestem pewna w 100%, że jemu chodziło właśnie o to, żebyś powiedziała, jak ty to robisz, rozumiesz? No, żebyś to publicznie, na oczach kamer, fotoreporterów, tych wszystkich dziennikarzy, no, żebyś powiedziała jasno i wyraźnie, jak ty to robisz.
0: Ale co? Jak co robię? Co ja robię?
1: No, to, co on pyta, no.
0: Aha! No, to w tej sytuacji jeszcze dziś złożę na niego skargę.
1: A do kogo, kochani?
0: No, do redaktora naczelnego tych Kulis.
1: Aha, no to właśnie on jest redaktorem naczelnym tych kulis.
0: To sam redaktor naczelny chodzi na konferencje prasowe? No nie, tego kiedyś nie było. A czekaj, może to z uwagi na ten mój jubileusz?
1: No niestety, kochanie, jesteś w błędzie. On wszędzie chodzi sam z uwagi na to, że w tej gazetce nikogo poza nim nie ma.
0: Jak to?
1: Tak, jest w niej wszystkim, tak. Redaktorem naczelnym, swoim zastępcą, asystentem, zastępcy, sekretarzem redakcji, kierowcą, maszynistką, gońcem, no tylko sprzątaczką nie jest.
0: A zatrudnia kogoś?
1: No nie, nikogo nie musi zatrudniać, bo gazetkę tłucze w domu i żona sprząta. Pani redaktorowa sprząta w ramach obowiązków małżeńskich.
0: A propos małżeństwa, to aż 14 pytań dotyczy moich małżeństw.
1: No oczywiście.
0: Słuchaj, ile razy wychodziłam za mąż? Co myślę o instytucji małżeństwa? Czy mam jakiś ideał małżeństwa? Czy małżeństwo stało się przeżytkiem, w którym małżeństwie byłam najszczęśliwsza i tak dookoła, Wojtek? Więc ja te pytania, jak to się obecnie mówi, skompresowałam.
1: Aha.
0: I przygotowałam taką odpowiedź. Słuchaj, zapisałam sobie. Małżeństwo stanowi podstawową komórkę życia społecznego. Dość powszechnie sankcjonuje się małżeństwo jako związek monogamiczny i heteroseksualny. Ale wystarczy wyjechać do Afryki lub niektórych krajów Azji, by znaleźć się w kręgach kulturowych, które dopuszczają związki poligamiczne, najczęściej niestety jednego mężczyzny z dwiema lub więcej kobietami. Są państwa, w których prawo dopuszcza małżeństwa osób tej samej płci. Małżeństwo w Polsce jest chronione prawem, zarówno to zawierane cywilnie, jak i kościelnie. Zamężna byłam 4 razy. Każdy mój związek był bardzo udany i dlatego wszystkie rozwody odbywały się za obopólną zgodą stron. W tej sprawie nie mam nic więcej do dodania. Dobre, co?
1: A kto ci to napisał?
0: Mój wnuczek. Student 3. roku archeologii śródziemnomorskiej.
1: No przecież to jest żywcem zerżnięte z internetu.
0: Co?
1: Tak, oni wszystko teraz zrzynają z internetu.
0: Ale...
1: Tak, a potem oni nas leczą, kręcą pigułki, kierują gospodarką, szukają troi, bo nie wiedzą, że już ją dawno znaleziono. Więc nie ma się co dziwić, że wzrasta śmiertelność, liczba zatruć, że najlepszy system gospodarczy wpada w kryzys. A kolejna wyprawa szuka Atlantydy? Jakby to było ważniejsze od tego, co się z nami stanie, gdy któregoś dnia jakiś meteor pieprznie w centralne komputery i raz na zawsze zgaśnie ten cały internet. Wszystko stanie. Tak, nauka, szkoły, redakcje. No, powszechna klęska. Ej, na dodatek żadna aktorka nie przygotuje sobie inteligentnej odpowiedzi na przesłane jej przez dziennikarzy pytania. Tak, ty lepiej mów od siebie. Mów to, co czujesz, co wiesz na temat małżeństwa. No, i pozwolę sobie przypomnieć ci, droga koleżanko, że byłaś zamężna nie 4 razy, ale 5.
0: O, ja tego związku z Karolem nie liczę. To było tak zwane matrymonium Claudicans.
1: Co? Jakie matrymonium?
0: Claudicans. Nieskonsumowane, czyli nieważne.
1: Nie, no przecież wy ze sobą przez 2 lata.
0: Owszem, my ze sobą przez 2 lata byliśmy razem, jak ty to nazywasz. Ale po ślubie niestety Claudicans. Ponieważ Karol 3 dni z radości nie trzeźwiał, a ja drugiego dnia wyjechałam z teatrem na miesięczną trasę po krajach bałkańskich i wróciłam do Polski z moim przyszłym 3. mężem, korespondentem telewizji, który niestety też mnie zawiódł. Ponieważ z początku sprawiał na mnie wrażenie dostojnego mężczyzny w średnim wieku, a zaraz po ślubie okazał się średnim mężczyzną w dostojnym wieku. Wiesz co, mnie Karola nawet było żal. Wiesz, to nie był jakiś macho, ale miałam w nim oparcie. Był mi bardzo pomocny przy rozwiązywaniu krzyżówek. O co go nie zapytałam, wszystko wiedział. Teraz też do niego czasem dzwonię, jak czegoś nie wiem, ale niestety nie zawsze może mi podpowiedzieć, bo on, moja droga, nalej mi jeszcze kosztyczek.
1: Proszę.
0: Tak, bo on jest w takim wieku, w którym człowiek wszystko wie.
1: Tak, no to w czym problem?
0: Tak, no w jego wieku wie się wszystko, tylko nie wszystko można sobie przypomnieć. Ale ważne, że dobrze się trzyma, zwłaszcza fizycznie. Sam podchodzi do telefonu.
2: Ale on jest chyba w twoim wieku.
0: Ja nikomu lat nie liczę, droga moja. A co się tyczy szczerości i spontaniczności, w odpowiedziach na temat moich małżeństw, to co? Miałam powiedzieć, że małżeństwo to nieustanny proces dowiadywania się przez kobietę i mężczyznę, jakich współmałżonków nie chcieli mieć?
1: No co ty wygadujesz?
0: No tak, no.
1: Małżeństwo to jest bardzo piękna, tak, pożyteczna to, instytucja. Ludzie się kochają, małżeństwo daje ludziom oparcie, rodzą się dzieci i tak dalej.
0: Tak dalej, właśnie, właśnie i tak dalej. To tak dalej najczęściej jest przyczyną końca tej wspaniałej instytucji. Ja nie twierdzę, nie, że w ogóle nie ma udanych małżeństw, szczęśliwych. Ale jeżeli twoim zdaniem to taka piękna instytucja, to czemu sama nie wyszłaś za mąż, żeby popróbować tego i tak dalej? No, czemu?
1: No bo nigdy nie umiałam sobie wyobrazić, jak należałoby postępować z mężem.
0: Z mężem? Z mężem trzeba postępować jak z jajkiem.
1: No, no właśnie, a ja bym tak nie umiała. Jestem zbyt szorstka w obejściu... Trochę niezdarna, niezaradna.
0: Ale to akurat nie przeszkadza, moja droga. Postępować jak z jajkiem, to znaczy, że trzeba go znosić. Tak. W jakimś momencie przestajesz go znosić i na ogół on ciebie też. Ty minus, on minus i się odpychacie.
1: No ale przecież po każdym takim rozstaniu zostaje jakaś trauma, jakiś żal, jakiś... No daj, pomalutki.
0: Proszę. Ale ty się o nich nie martw. Oni cały czas rozglądają się za babami.
1: Chyba nie wszyscy. Na przykład Roman, no powiedz.
0: Och, Roman, Roman. Roman nie był taki, bo nie zdążył. Przez to, że chciał zdążyć.
1: Ja nie nadążam za tym, co mówisz. Jak to nie zdążył, bo chciał zdążyć.
0: No i zabił się.
1: W miłości do ciebie?
0: Z prędkości i z miłości do szybkich pojazdów.
1: No dobrze, to jakie są tam jeszcze pytania? To bardzo ciekawe. Jak będę miała swój jubileusz, to też tak samo zrobię jak ty, to znaczy jak prezydent de Gaulle. To jest moje życie, moje prawo do intymności.
0: O, jest. Właśnie takie jedno pytanie, bardziej intymne.
1: Jeszcze bardziej intymne od tamtego?
0: Tak, tak, oczywiście. Jak pani sobie radziła z macierzyństwem i czy bycie matką nie przekreśla kariery aktorskiej?
1: O. No, ja mogę za ciebie odpowiedzieć, że sobie radziłaś to bardzo dobrze i że to niczego nie przekreśla. się zdaje się kończy ten koniaczek. No dobrze, przyznam ci się, że bardzo chciałam mieć dzieci. Ale zawsze się bałam, że mnie przez to wychuśtają z zawodu. No bo jakbym poszła w te dzieci, to miałabym najmniej szóstkę. Takie miałam parcie na macierzyństwo. Ale niestety nie miałam parcia na męża. No i ten strach.
0: No bo głupia byłaś i tyle. Kochana, oczywiście, że miałam kłopoty z macierzyństwem. W ciąży grałam. Karmiłam za kulisami, woziłam dziecko w plecaku na chałtury, ale wychowałam na człowieka. Wychowałam dziecko teatru. Takim powiem. Przecież nie będę opowiadała, jak wymknął się garderobiany, która się nim opiekowała podczas spektaklu. Miał, nie wiem, niecałe 4 lata. Wlazł na scenę i wrzeszczał: mamo, kupę! A ja grałam Marię Stewart. Uratowała mnie koleżanka grająca damy dworu. Niech się jej wysokość nie trudzi, ja odprowadzę następcę tronu we właściwe miejsce. Słuchaj, ale potem jakiś miejscowy krytyk napisał, że reżyser uczłowieczył dosyć ponurą sztukę, wprowadzając zabawny epizod z udziałem kilkuletniego następcy tronu.
1: Halo, słucham, tak? Tak, tak, dodzwoniła się pani pod właściwy numer. Jaka redakcja? Proszę powtórzyć. A, między nami dziewczętami. Nie, to nie ja obchodzę jubileusz. Jubilatka jest w tej chwili zajęta, udziela wywiadu dla BBC. A kim ja jestem? To nie ma znaczenia. Powiedzmy, że osobą dobrze poinformowaną i zaufaną, skoro mam dostęp do telefonu tak wybitnej aktorki. No, jeżeli pani nalega, to jestem...
2: Menadżerem.
1: Tak, jestem menadżerem, albo jak pani woli, menadżerką. Czy pani może podyktować?
2: Tak. Niech dyktuje, ja będę zapisywać.
1: No dobrze, może pani
2: podyktować.
1: No, w drodze wyjątku. Dobrze, słucham panią. Tylko proszę mówić wyraźnie i powoli. Tak, słucham. Jakie były początki pani kariery?
3: Kariery.
1: I czy pani pamięta swoje pierwsze role?
3: Tak.
1: Dobrze. Czy zawód aktora jest trudny? A jeżeli tak, to na czym polega ta trudność i dlaczego?
3: Dlaczego? Dobrze.
1: Co dlaczego? Dlaczego jest trudny? Nie. Proszę pani, to są już trzy pytania. Co jeszcze? Jak długo aktor może występować? To znaczy, do jakiego wieku, tak? Co?
3: No dalej, co? Dalej.
1: Mhm. Co takiego? Tak. Ile kasy bierze aktor? Nie, proszę pani, co to za pytania? Co to za forma, styl, język? A kto? Kto chce koniecznie wiedzieć? Trzecia matematyczna? Jaka trzecia matematyczna? Klasa?
3: Nie.
1: Ach, trzecia. Trzecia matematyczna. Rozumiem, szkolna gazetka. No dobrze. A ile ty masz lat, dziecko? Aha. Trzecia humanistyczna, no dobrze. Rozumiem, tak. Dobrze, no możesz przyjść. Tak. Będziesz mogła robić zdjęcia. Do widzenia.
3: Wiesz.
1: No trochę
3: tam
1: proszę,
3: zostało
1: proszę,
3: jeszcze po kropelce.
1: Proszę cię.
3: No zobacz.
1: Bardzo.
3: Zobacz, co ja tutaj opisałam. O, zobacz.
1: No, kończmy. Mama. Nic się nie przejmuj. Jesteś aktorką rozwoju. Jesteś aktorką rozwojową, tak? Znają cię dzieciaki.
3: Nawet, kochana, ale skąd one mogą mnie znać?
1: Jak to? No ze sceny, moja droga, ze sceny.
3: Och, te dzieciaki, które mogą mnie znać ze sceny, to teraz są po 50.
1: Ty jesteś absolutnym wyjątkiem. Osobą niepowtarzalną, której talent przyćmiewa setki przeciętnych wyrobników sceny.
3: Dziękuję ci bardzo. Bardzo ci dziękuję. Tylko dlatego, że jesteś moją najlepszą przyjaciółką, mogę ci powiedzieć, że nie wszystkie koleżanki mnie lubiły i nie wszyscy koledzy.
1: Dlatego, że jesteś moją najlepszą przyjaciółką, to tylko tobie mogę powiedzieć, czym dobry aktor różni się od złego.
3: No, czym?
1: Że dobrego krytykują i nie zawsze lubią koledzy, a złego krytykują krytycy.
3: A jak koledzy cię lubią i podziwiają i krytycy też cię lubią i podziwiają, to co wtedy?
1: No, to wtedy doczekujesz się hucznego jubileuszu, konferencji prasowych, kwiatów, orderów, listów gratulacyjnych, nagród pieniężnych i rzeczowych.
3: A czemu nic nie mówisz o propozycjach ról?
1: A mówiłam ci, żebyś nie narzekała. Co roku przynajmniej raz w sezonie grasz w jakiejś dobrej sztuce.
3: Ale.
1: Czasami nawet dwóch. Chociaż no, trzeba przyznać, że teraz... piszą coraz mniej sztuk dla jubilatów. No tak, teraz trzeba biegać, rzucać się na podłogę, spinać na drabiny. Trzeba mieć kondycję maratończyka.
3: Może masz rację, ale jak ja się spotykam w kawiarni z moimi rówieśnicami, to one bez przerwy chwalą się swoimi sukcesami scenicznymi, a nawet powiem ci w sekrecie, seksualnymi.
1: Tu, w tym wieku?
3: A co ty mi z tym wiekiem ciągle wylatujesz? Pragnienia się nie starzeją. Sama się przekonasz, jak będziesz w moim wieku i powiedz, czasem zazdrość mnie ogarnia, jak one się tak chwalą. Ja już jestem taka do niczego.
1: No i to rób to samo co one.
3: Ale jak ty sobie to wyobrażasz? Jak?
1: No co? No też się chwal.
3: A ty myślisz, że one się tylko chwalą, to znaczy konfabulują?
1: Nie, ty jesteś przy nich demonem aktywności zawodowej, seksapilu. A większość z nich ma pretensje do Pana Boga o to, że nie udała mu się starość.
3: Do Pana Boga. A powiedz mi, czy tam w niebie jest teatr?
1: Bo oczywiście, i to jaki? Przecież są wielkie gwiazdy i tam, moja droga, obsadzają prawie wyłącznie starszymi aktorami. Nawet prawie samymi jubilatami.
0: Wiesz co? Jeżeli jest tak, jak mówisz, to ja jutro nie odpowiadam na żadne z tych głupich pytań, na które już odpowiadałam setki razy z okazji dziesięciolecia, dwudziestolecia i tak dalej, i tak dalej. No. Może z wyjątkiem. Może z wyjątkiem tej małej dziennikarki z tej gimnazjalnej gazetki humanistycznej, bo ona pyta pierwszy raz w życiu. Na dodatek w imieniu całej klasy trzeciej humanistycznej.
1: Nie, proszę cię, nie możesz tak. Nie, ale przecież to będzie poważna konferencja prasowa. Zapowiedziało się 50 redakcji, no. Tego jeszcze nie było w naszym teatrze.
0: Nie martw się. Będzie konferencja i to jaka? Słuchaj, wyjdę w tej kusej sukience w kwiaty i oświadczę, że moim pragnieniem jest umrzeć na scenie, żeby jak najkrótszą drogą dostać się do tamtego, tam w niebie, do tego teatru, u którego bram czekają na mnie z powitaniem same supergwiazdy światowego teatru i kina, a na ich czele nasz dyrektor z monstrualnie wielkim bukietem róż.
1: No co ty wygadujesz? Tak. No przecież
0: tak.
1: Ty chyba za dużo...
0: Tak, tak. Nie.
1: Przecież nasz dyrektor
0: tak.
1: Żyje.
0: Tak.
1: No to przecież żyje i to bardzo utalentowany młody człowiek.
0: Ja przecież żartowałam. No i bardzo dobrze, że żyje. Niech żyje, że żyje. A co ty myślisz, że mnie się śpieszy do tego umierania? Spoko. Mam czas. Tak łatwo się mnie nie pozbędziecie. A dyrektorowi życzę 100 lat.
1: No, to zdrówko pana dyrektora.
0: Zdrówko. 100 lat. Niech żyje.
1: Daj jeszcze pokuśniczkę.
0: 100 lat.

0: Było to słuchowisko Ryszarda Ulickiego pod tytułem Zdrówko pana dyrektora. Wystąpiły jubilatka Teresa Lipowska, przyjaciółka Grażyna Barszczewska, opracowanie muzyczne Marian Szałkowski, realizacja akustyczna Paweł Szaliński, reżyseria Janusz Kukuła.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jeśli chciałbyś wiedzieć, jak wygląda typowa inwazja na Rosję, zapytaj Napoleona lub Hitlera. Dwie największe i najpotężniejsze znane w historii armie wkroczyły do tego państwa, a po kilku latach zmuszone były się poddać i wycofać. Kluczem rosyjskiego bezpieczeństwa jest geografia kraju. To największe państwo świata, a większość jego powierzchni jest otoczona górami albo pokryta śniegiem. Podczas II wojny światowej rosyjska armia spędziła miesiące wycofując się w głąb swojej ojczyzny i oddając jej kawałki, wiedząc, że żołnierze Hitlera w końcu zostaną bez sił i zamarzną. Ten plan się ziścił, a ta gorączkowa inwazja była kluczem do klęski Niemców. Współczesna Rosja również ma niczego sobie armię. Liczba żołnierzy przekracza 845 tysięcy, co czyni wojsko tego kraju piątym największym na świecie. Poza tym państwo to dysponuje 3,5 tysiącami odrzutowców, a jego flota opiewa na 350 okrętów wojennych. Mają też 7 tysięcy głowic nuklearnych. Rosjanie więc mogą ci zgotować zimę, ale to ma domową.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wszechświat jest przerażająco cichy. Od dziesięcioleci wpatrujemy się w pustkę, zadając sobie to samo pytanie: gdzie są wszyscy? To paradoks Fermiego. Najbardziej przerażającą odpowiedzią na to pytanie jest coś, co nazywa się wielkim filtrem. Jest to koncepcja, zgodnie z którą istnieje bariera, biologiczna lub technologiczna ślepa uliczka, na którą napotyka prawie każda forma życia i której nie jest w stanie pokonać. Przez długi czas myśleliśmy, że znaleźliśmy tę ścianę właśnie tutaj na Ziemi, ukrytą w naszej własnej historii. Jest to ogromna, trwająca 1,8 miliarda lat przerwa między narodzinami życia a pojawieniem się czegokolwiek złożonego. Przez prawie 2 miliardy lat Ziemia była światem śluzowców, prostych, jednokomórkowych organizmów, które nie chciały się zmieniać. Ale co, jeśli powiem Wam, że życie próbowało się przebić wcześniej? W tym miejscu historia się rozgałęzia. A co jeśli 2 miliardy lat temu powstał złożony ekosystem obcych, który został tak całkowicie zniszczony, że prawie przegapiliśmy jego ślady? Dzisiaj przyglądamy się kontrowersyjnym skamielinom z Gabonu i możliwości, że wielki filtr nie jest murem, ale powracającym katem. Aby zrozumieć, dlaczego jest to zagadka, musimy przyjrzeć się nudnemu miliardowi. Życie pojawiło się na Ziemi niemal natychmiast po ochłodzeniu się skorupy ziemskiej. Około 3,7 miliarda lat temu. Były to prokarioty, proste, wytrzymałe i maleńkie. Były one ostatecznymi ocalałymi. Ale potem nic się nie wydarzyło. Przez oszałamiająco długi czas, połowę historii naszej planety, życie pozostawało proste. Utknęło w rutynie. To skłoniło naukowców do wniosku, że skok od prostej komórki do złożonej, eukariotycznej, jest tak statystycznie nieprawdopodobny, że może to być powód, dla którego nie widzimy obcych cywilizacji. Mechanizmem tego skoku jest proces zwany eukariogenezą. Wiodącą teorią jest symbiogeneza, biologiczne połączenie. Wyobraź sobie prostą archeonę i bakterię. Zamiast zjadać się nawzajem, zawarły pakt. Stały się zespołem. Jedna żyła wewnątrz drugiej, ostatecznie stając się mitochondriami, elektrownią komórkową. Ta fuzja pozwoliła życiu uzyskać tysiące razy więcej energii niż kiedykolwiek wcześniej. Ten skok stworzył FECA, pierwszego wspólnego przodka eukariotów. Z FECA powstał LECA, ostatni wspólny przodek eukariotów, który ostatecznie dał początek wszystkim roślinom, zwierzętom i ludziom, jakie kiedykolwiek widzieliście. Ale jest problem. Zawsze zakładaliśmy, że było to zdarzenie o prawdopodobieństwie 1 do biliona. Cud. Ale co, jeśli tak nie było? Wejdź do basenu Francevillian w Gabonie w Afryce Zachodniej. To miejsce jest geologiczną gorączką. Znajduje się tam jedyny znany na świecie naturalny reaktor jądrowy. Miejsce, w którym 2 miliardy lat temu stężenie uranu było tak wysokie, że w naturalny sposób wywołało samopodtrzymującą się reakcję rozszczepienia jądrowego. Ale uran nie jest jedyną dziwną rzeczą w tym miejscu. W 2010 roku badacz Abderrazak El-Albani, wymawiane Abderrazak El-Albani, zaszokował świat. W skamieniałościach sprzed 2,1 miliarda lat znalazł skamieniałości, które nie powinny istnieć. Nie były to mikroskopijne plamki, ale zorganizowane, wielokomórkowe organizmy o długości do 17 cm. Społeczność naukowa była wstrząśnięta.

0: Panowało przekonanie, że w tamtych czasach nie istniało złożone życie. Sceptycy twierdzili, że były to tylko pseudokamienie, dziwnie ukształtowane minerały lub pirotyna, czyli żelazowy piryt, które przypadkowo wyglądały jak organizmy żywe. Jednak zespół El Albani znalazł niezbity dowód związany z arsenem. W tym środowisku arsen był toksyną. W nieożywionych skałach arsen rozkłada się równomiernie. Ale w tych skamielinach arsen jest skoncentrowany w określonych wzorach. Wygląda na to, że organizm aktywnie próbował odgrodzić się od trucizny, przenosząc ją do określonych tkanek, aby przetrwać. Jest to zachowanie biologiczne. To coś, co robią tylko żywe organizmy. Jeśli te organizmy z France William Biota są prawdziwe, to zmienia to wszystko. Oznacza to, że 2,1 miliarda lat temu, na długo przed pojawieniem się przodków zwierząt, na Ziemi już istniało złożone życie na dużą skalę. Środowisko w Gabonie w tamtym czasie było idealne do eksplozji mikrobiologicznej. Podwodne wulkany i kominy hydrotermalne wyrzucały fosfor i cynk do płytkiego Morza Śródlądowego. Była to kolebka życia, ale potem wszystko zniknęło. Cała ta gałąź drzewa życia najwyraźniej wyginęła. Dlaczego? Jedna z mrożących krew w żyłach teorii głosi, że padły ofiarą własnego sukcesu. W tym czasie sinice wypełniały atmosferę tlenem. Dla pierwotnego życia na Ziemi tlen nie był świeżym powietrzem. Był toksycznym, żrącym gazem. Było to wielkie wydarzenie utleniające. Możliwe, że te wczesne złożone organizmy rozkwitły podczas tymczasowego wzrostu stężenia tlenu, ale kiedy środowisko uległo zmianie lub wyczerpały się składniki odżywcze z wulkanów, nie były w stanie zaspokoić swojego wysokiego zapotrzebowania energetycznego. Wyginęły, pozostawiając świat na kolejne miliard lat w stanie szlamu. To prowadzi nas do koncepcji, która jest naprawdę niepokojąca. Wielokrotne pochodzenie. Uczy się nas, że wszyscy pochodzimy od Lusa, ostatniego wspólnego przodka. Lubimy myśleć o życiu jako o pojedynczej, szczęśliwej iskrze. Ale co, jeśli abiogeneza, początek życia, jest w rzeczywistości łatwa? Istnieją eksperymenty sugerujące, że podstawowa chemia życia nie jest tak trudna do uruchomienia. Jeśli to prawda, to Ziemia mogła być świadkiem dziesiątek pierwszych kontaktów między zupełnie różnymi rodzajami życia właśnie tutaj, na naszej własnej Ziemi. Wyobraź sobie dwa różne rodzaje życia, zrodzone w różnych basenach pływowych, spotykające się po raz pierwszy. Nie byłyby one kuzynami, byłyby dla siebie naprawdę obce. Jeden rodzaj życia ostatecznie zwyciężył. Nasz rodzaj. Być może jesteśmy ocalałymi z I wojny światowej na Ziemi, mikroskopijnej walki, która zakończyła się całkowitym wyginięciem naszych konkurentów. Jeśli eukariogeneza, skok do złożoności, miała miejsce w Gabonie 2 miliardy lat temu, a następnie powtórzyła się później, tworząc nas, to wielki filtr nie jest samym skokiem biologicznym. Skok jest łatwy. Trudnością jest przetrwanie na planecie. W tym miejscu paradoks Fermiego staje się przerażający. Jeśli skok do złożonego życia następuje łatwo i często, to filtr musi być przed nami, a nie za nami. Jeśli wszechświat jest pełen planet, na których powstaje złożone życie, ale życie to jest tak kruche, że rutynowo wymiera, zanim opuści swoją rodzinną planetę, to żyjemy na krawędzi noża. Skamieniałości w Gabonie są ostrzeżeniem. Pokazują nam, że można mieć złożoność, można mieć energię i można mieć kwitnący ekosystem. A mimo to wszystko to może zostać zniszczone, pozostawiając jedynie ślady arsenu w kopalni manganu. Co o tym sądzicie? Czy jesteśmy szczęśliwcami, którym w końcu udało się przerwać ten cykl? A może jesteśmy tylko kolejnym impulsem złożoności, skazanym na wygaśnięcie?
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Einstürzen! Einstürzen! Die Luft sprengen!

out four.

Thank you.

0: Wróżka prawdę ci powie. Radio Odzew.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.